0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Handlował waflem na plaży w Juracie.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Najlepszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ceweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Siostro, muzyka.
1: Po prostu. Dożylnie czy to usznie?
0: To nie wiem, czy do wcipnie, przepraszam, jak zawsze. RMF Max, Zasia Meus, Irek Jakubek, hello. I ten cały poranny teatr specjalnie dla was, dziewczyny, bo dzisiaj jest dzień pielęgniarki.
1: 12 dzień maja w kalendarzu. Pielęgniarki dzisiaj świętują.
0: Spoko, pielęgniarze, my mamy dogrywkę jutro, także wszystko dla was jutro, Sugar Babes już teraz.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Idealny sposób na super wtorek. Mamy takie metody, Body Talk, ale Farben, René Miller, reszta hitów na maksa już za parę chwil.
1: Ludzie, jedzcie jajka, apelują naukowcy. Nie trzeba jeść dużo, wystarczy regularnie, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie swojej głowy.
0: Najbardziej stan psychiczny, dobrostan się poprawia wtedy, gdy ktoś dla ciebie przygotowuje jajka, taką jajeczniczkę.
1: Prawda?
0: Jeszcze przed szóstą.
1: Prawda?
0: Teraz

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: Hit na maksa i to bez żadnych wątpliwości. Gigi D'Agostino, In My Mind, przed szóstą w RMF Max.
1: Pan minister, przepraszam, że tak przerywam, ale jestem strasznie napalony na tą wiadomość. Pan minister powiedział, że co miesiąc budżet traci na obniżkach paliw 1 miliard 600 milionów złotych. Ale zyskują kierowcy 3 miliardy. 3 do 1 dla nas, jest pięknie.
0: Super.
1: Flash z regionu już teraz. RMF Max.
2: Newsy w pigułce. Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Lekarze zyskają miejsce do rozwoju. Tak zwana perełka pogodna Villa Wilmera przejdzie remont, a siedzibę tu ma Okręgowa Rada Lekarska.
3: Zewnętrzny teren mamy pod Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i tam będą odwierty pomp ciepła oraz oczywiście zagospodarowanie terenu. Harmonogram jest ambitny, mamy 14 miesięcy na zrealizowanie tego zadania. Uważam, że jest to realne, więc pogoda nam, akurat wchodzimy w idealny okres czasu, więc mam nadzieję, że wszystkie pompy ciepła, ogrzewanie będą na zimę załączone, żeby wykonawca mógł prowadzić prace wykończeniowe. Widzimy kilka rzeczy, które tutaj naprawdę są cenne w tym budynku. Chcemy też przypilnować tego, żeby jakość była na wysokim poziomie.
2: Dodał Andrzej Najda, inżynier kontraktu.
4: To jest RMF Max Szczecin.
2: Trwa konkurs na nowy projekt grafiki systemu. Chodzi o to, by kierowcom łatwiej płaciło się za parkowanie w SPP.
5: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze. To nie był problem społeczny wielki, natomiast no mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. No tutaj dużo nowych rzeczy wnoszą aplikacje, cały ten system telefonów komórkowych. Co prawda tutaj nie mamy do czynienia z ekranem dotykowym, no ale zakładamy, że jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
2: Uczestnicy muszą zaprojektować plansze, które wyświetlać się będą użytkownikom parkomatów, dodał Wojciech Jachim, rzecznik operatora SPP. Choć mają ponad 100 lat, to na wiosnę wyglądają świeżo i niemal jak nowe.
6: Tych pomp różnych i zwykłych, i tych historycznych w Szczecinie jest ponad 100, ale tych historycznych, na których zawieszamy oko, niespełna 30, dokładnie 28. My o nie również dbamy, szczególnie te historyczne, przed sezonem wszystkie sprawdziliśmy, czy urządzenia działają, czy te pompy wymagają naszego malowania, konserwacji, czy jakiejkolwiek innej interwencji. Sprawdziliśmy je wszystkie, ponad 60% działa, podaje wodę i prezentuje się pięknie. Pozostałe jeszcze wymagają troszeczkę pracy naszych mechaników.
2: Granatowe urządzenia zostały odświeżone, a jeśli była taka potrzeba, to też naprawione. W całym mieście jest około 130 pomp. Te, które są sprawne, mają za zadanie zapewnić dostęp do wody w razie awarii sieci. Jednak, co warto pamiętać, woda z pomp nie jest badana i nie nadaje się do spożycia, mówiła dla RMF Max Hanna Pieczyńska ze Zwiku. I na koniec krótko, ruszyła Wyspa Grodzka i Foodport, ale ciepłe dni i wieczory przyciągają mieszkańców także nad odrzańskie bulwary, a tam już tradycyjnie od kilku lat w weekendowe wieczory można spotkać członków ekopatrolu. Ich zadaniem jest nie tylko sprzątanie, ale także edukowanie wypoczywających nad Odrą, by nie pozostawiali śmieci, gdzie popadnie, aby łatwiej było tam utrzymać porządek. Na bulwarach dostawiono też więcej pojemników na odpady, które są też częściej opróżniane właśnie przez ekopatrole.

0: To jest taka piosenka, która robi.
1: Ale po co jakby, tak robi?
0: No bo służby techniczne już jadą porać się z wielką plamą ropy na obwodnicy Krakowa. Słuchajcie. Najbliżej najważniejszych informacji oczywiście poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 6. Uważajcie, jak będziecie korzystać ze zjazdu na czwórce na wysokości lotniska w Balicach. Jest ropa na jezdni. Są strażacy już w drodze. Będzie za chwilę sprzątane, a na razie jest ślisko, więc pilnujcie się na trasach, bo okolice Krakowa dzisiaj deszczowe, jak i cała Małopolska mokre.
1: No właśnie, bo nas trochę oszukał świat. Miało nie być zimnych i mokrych ogrodników, a nie dość, że przyszli, są zimni, to jeszcze są mokrzy. Znaczy to akurat dobrze, bo deszcz potrzebny, ale ta temperatura tak w okolicy 10 stopni rano, to jednak trochę boli.
0: To ja w imieniu tego świata, co się oszukał, przepraszam. Kogoś jeszcze.
1: Przepraszam.
0: Przepraszam. Asia Maus.

0: Jak Wiktor Waligura śpiewa, że to jest piękny czas, to trzeba mu po prostu uwierzyć, bo to jest piękny czas i to będzie super. Wtorek, warunek jest jeden, zostańcie z RMF Max.
1: 18 po 6. To jest czas, o którym Asia mówiła.
0: Mówię, że piękny.
1: Że piękny, no, no jest jaki okrągły, ta szósteczka, jak się obróci, to trochę jak dziewiątka. Ale wtedy już będziemy w pracy i też będziemy słuchać RMF Max. Będzie super. W temacie magii cyfr, magia cyfr, uwaga, 6.30.
0: Bardzo mi się podoba ta cyfra.
1: Za 95. Nie, ty masz diesla, bardziej ci się powinno podobać 6.93.
0: To mi się podoba najbardziej, ale wiesz, ja mam otwarte serce i na diesla, i na benzyniaki, no, więc ja cieszę się z waszego szczęścia.
1: Na szczęście twój wlew jest trochę węższy. Nie, przepraszam. A to
0: no,
1: jednak.
0: Ja nic o tym nie wiem.
1: Przepraszam. To mój wlew jest węższy.
0: Może nie próbuj tego na stacji benzynowej,
1: tak,
0: dobra?
1: Absolutnie. 6,93 za diesla, 6,30 benzynka. Dobre wiadomości specjalnie o RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na ciebie na nowydziwnow.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
9: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
12: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: One są duże i są w kolorze tych oczu, które kochacie najbardziej. 29,5 minuty po godzinie 6. Najlepsze hity na maksa lecą właśnie tu w RMF Max o poranku.
1: Jak już się otrząśniecie z tego szoku Irka Romantyka, który nam przed chwilą zafundował,
0: tak jest,
1: to posłuchajcie, bo to jest ważna wiadomość. Są dowody na to, że nasz mózg jest zaprojektowany tak, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni.
0: Nawet wiem, czyj bardziej. Jest tak zaprogramowany. Mówi się cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza, cza.
1: Nic się już nie mówi.
0: Milki i rewelacyjna muzyczna nowość. Zróbcie sobie głośniej tę nutę, nocimy dzisiaj do wieczora.

0: RMF Max. Nie sama, bo w towarzystwie Illenium Don't Want Your Love to jeden z waszych ulubionych hitów na maksa.
1: 7:24. Duńczycy się pobili ze Szwedami, a właściwie Szwedzi napadli na Duńczyków.
0: Matko.
1: W Gdańsku.
0: No co ty mówisz?
1: W Gdańsku i tu policja zatrzymała tych Szwedów. Uwaga, czytam inicjały. Mohamed H, Aranasit A, Habril H, Sanel Sanet O. Kebaby w Polsce mamy świetne, przyjechali chłopaki. A teraz będą jedli nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo. Coś zupełnie innego.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego, co wiem o samochodach,
6: wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: I nas rozbujali o 6.48 i będzie nas trzymać jeszcze w pracy, bo to jest moc hitów na maksa. Mio i Zalia. Lubimy, gdy wpadają na poranek RMF Max.
1: Tak samo mocno uwielbiamy truskawki, dlatego teraz ważna sprawa, bo są truskawki, których nie jemy. Tak, nawet jeżeli są polskie. Jeżeli truskawka jest już biała i taka trochę puchata, to jej nie jemy, bo to jest pleśń. Nie jemy też tych brązowych, bo one już się psują. No i jeszcze szypułka. Na szypułkę musimy koniecznie spojrzeć. Jeżeli jest matowa i sucha, to też już nie jemy, bo ta truskawka też już nie jest super.
0: A wiesz, że obrzydziłaś mi truskawki? Bo ja jako ojciec dojadający po rodzinie, to ja zawsze jadłem te, które opisałaś. To były najlepsze przecież. Hej. Nie wyrzucę, tyle kosztuje. You make me feel alive again. Tak, zostaw ojciec z jednym, wiadomo.

0: Wszyscy właśnie tego potrzebowaliśmy. Chwilę przed siódmą, Rihanna w RMF Max.
1: Egzamin ósmoklasisty jest nikomu niepotrzebny.
0: Prawda?
1: Tak, przynajmniej mówią niektórzy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj wiozą kogoś na majce. Piszemy matematykę z naszymi bąbelkami, trzymamy nieustająco kciuki. Co na egzaminie może się zdarzyć, o tym we Fleszu za 5 minut punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 9.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
5: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: lista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: W kalendarzu 12 maja wybiła 7 w RMF Max. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Świeże informacje z dróg na początek. Ostrożność powinni zachować kierowcy jadący małopolskim odcinkiem A4 na wyjeździe z lotniska Balice w kierunku Warszawy. Na jezdni rozlana jest ropa, jest bardzo ślisko. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Nie ma objawów choroby, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. A co z polskim kapitanem?
3: Osoby wszystkie, które są na pokładzie, są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
2: Tyle główny inspektor sanitarny. Za godzinę we Fleszu sprawdzimy, czy Polska planuje wprowadzenie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa. Sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry nie będzie proste. Na razie nie ma szans na złożenie wniosku o ekstradycję z USA, przyznaje prokuratura. Dlaczego to ustalał Krzysztof Zasada?
4: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września.
2: Na razie śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu szefowi sprawiedliwości w ucieczce. Matura na poziomie rozszerzonym z matematyki była trudna. Niewiele osób przed czasem opuściło wczoraj salę.
5: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
6: Jak wrażenie, jak poszło?
7: Tak średnio, z 10% może będzie.
2: Usłyszała w Szczecinie Anna Pałamar. Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W RMF Max pamiętamy również o 8-klasistach, za nimi język polski.
8: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną.
2: Za godzinę sprawdzimy, jak nastrój przed matematyką.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
2: Doskonałe informacje z Rzymu otwierają flesz sportowy. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych. By pokonać rywalkę, Polka potrzebowała niespełna 1,5 godziny.
9: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
2: Następną rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom. Na 2 serie przed końcem sezonu liderem jest Lech Poznań.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
2: No to nie jest pogoda, o której marzymy wiosną. Wtorek ma upłynąć pod znakiem deszczu, silnego wiatru i wyraźnego ochłodzenia. Mieszkańcy wschodu i południa Polski dziś muszą koniecznie pamiętać o parasolach. Miejscami może tu spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach, uwaga, ponownie pojawi się śnieg. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i tu, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu do 17 kresek.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: 3 po 7.

0: Bez stresu, jeśli tę piosenkę słyszałeś po raz pierwszy w gimnazjum. Bo przecież Sugar Babes to jest hit na maksa. On będzie działał jeszcze za 4 lata,
1: będzie
0: jak ci,
1: działał.
0: Co zdają, poczekaj, jak ci, co zdają dzisiaj E8, będą by już pisać maturę.
1: No,
0: tak to policzyłem.
1: Tak to będzie. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki. Tak. Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za to, żeby wam doskonale poszło.
0: Oczywiście.
1: I mamy listę zadań, które się mogą pojawić.
0: Bardzo proszę, wyrażenia algebraiczne, przekształcania, upraszczania, wyrażenia podobne, zwłaszcza ich redukcja. Umiemy, nie?
1: Umiemy, to na pewno umiemy. Tak samo jak rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Umiemy.
0: Ulubione zadanie wujka rozwiązywał cały weekend. Procenty. Procenty!
1: To najlepiej umiemy.
0: Podwyżki i obniżki być może trzeba będzie dzisiaj policzyć.
1: I z tym też sobie poradzimy. Ogólnie będzie dobrze. No.
0: Hej, witajcie w klubie najlepszych. Także wy, ósmoklasiści jadący teraz na egzamin. 10 po 7. Daleko.

0: say.
1: No i to się nazywa prawdziwy girl power. Zara Larsson i Pink Panthers. Idealne duo na taki chłodniejszy wtorek jak dzisiaj. Gra oczywiście w RMF Max.
2: Nie bójcie się geometrii na egzaminie ósmoklasisty. Dołączajcie do naszego radosnego trójkąta. Bądźcie tym trzecim elementem tego trzyelementowego zbioru rozrywki.
1: Tym bardziej, że równie trzyelementowy zbiór stóweczek mamy dla was do rozdania. Trzy stówki do wzięcia w RMF Max. Za
2: tak
1: moment.
2: Jest, tak jest, tylko dajcie znać, co tam po waszej lewej stronie. Asia u mnie jest po lewej stronie.
1: U mnie jest ściana.
2: Ściana, no także to jutro będziemy przyjechać o prawej, bo jestem ja. Ale póki co macie tam dzisiaj po lewej stronie? Od serca piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, by zagrać o 300 w poranku RMF Max.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde, o kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: koleżanki i chrapiący Maltańczyk. Takie rzeczy po lewej stronie u Moniki.
1: A to Marcin ma fajniej, bo ma gwintownik M10 i szlifierkę kątową.
0: Ja słucham, nie oceniam. zwłaszcza, że Karolina jest z nami. Siemano rano, witaj o 7:30.
2: No siema, witam.
0: Cześć. Co tam po lewej stronie u ciebie, Karola,
2: no,
0: powiedz?
2: Lecę do pracy. Mieszkam na wsi, a rzepaku mnóstwo, także podziwiam rzepaki.
0: Piękne,
1: żółte połacie rzepaku.
0: Jesteś pierwszą rzepiarą na antenie RMF Max w tym sezonie. Witamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj w drodze na egzamin ósmoklasisty. Słuchaj, jedziemy do miejscowości Dziewiątki. Wszystko po to, żeby rozdać ci trójkę. 300 konkretnie.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do dziewiątek ma bliżej. Aśka czy Irek. Jak będziesz dobrze odpowiadała, zostawiamy pieniądze. Jak źle, to Irek zabiera.
0: No bo skąd Irek ma jechać do dziewiątki, jak nie z szóstki, proszę bardzo.
1: Irek z szóstki, a ja jadę z trójki.
0: Kto ma bliżej,
1: Karolina? Aśka czy Irek?
2: Myślę, że
1: źle, bo Irek ma bliżej.
0: Irek ma bliżej.
1: Stuwa poleciała.
0: I zapamiętaj tę drogę, bo masz 200 w drodze do dziewiątki, do której Aśka wyrusza z Piątkowa.
1: A Irek jedzie z Piątkowiska do tej samej dziewiątki. Kto ma bliżej, Karolina?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze. Ja nie podpowiadałem, ja mówię...
1: Dwie stówy są obronione. Ostatnie pytanie. Skup się teraz, Karolina. No. Skup się. Do dziewiątki Irek jedzie z miejscowości Okrąg.
0: No, a Aśka taki okrąg, tylko pełny w środku, czyli koło. No.
1: Kto ma bliżej do dziewiątki? Żeby była pełnia szczęścia. Dobrze!
0: Tak się wygrywa 200, Karolina. No i pozdraw od nas, pole rzepaku.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: To jest idealny rytm, żeby dobrze wejść we wtorek, więc sobie zapamiętajcie, jak to leci.
1: Tak leci.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. No jak takim krokiem wpadniecie do szkoły, do pracy, to wszystko pójdzie gładziutko.
1: Polerujemy kryształową kulę, którą w następnym Tańcu z Gwiazdami wygracza Meus. Ja, 21 minut i godzina 8. A taką mam tutaj fajną robotę. Jak skończę program.
0: Smuga tu została, źle zrobiłeś. Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
12: I po reklamie.

0: 7.50 na zegarach RMF Max. Ósmoklasiści jadą na egzamin z majcy, ale można sobie zrobić taki mały imprezowy WF. Co wy na to? Potańczone? Super. 10 minut i godzina 8.
1: Robert Lewandowski odpiął wrotki, słuchajcie. To jest naprawdę Robert, jakiego jeszcze nie znacie. Prosto z dachu autobusu, gdzie razem z Barceloną świętował kolejny mistrzowski tytuł mistrza Hiszpanii.
0: Dawaj, Robert!
2: Polska góra! YouTuberzy jesteśmy, pewno. Lajki idą, serduszka. Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu.
0: Tak, spontaniczny jak nigdy sobą był, jak zawsze, Robert.
2: Hamburgera dostaliśmy. Jedzenie. Chcecie hamburgera? Łatwo jest tak. Jest internet, to można, YouTube można.
0: I doszło do radia, dotarło do RMF Max. A ja wiem, dlaczego tak się Robert otworzył, wiesz?
1: Dlaczego? Powiedz.
0: Bo każdy, jak wsiądzie do autobusu, to taki się staje trochę normalnie swój chłop, a nie w tych S-klas.

0: My tu sobie tak bumci, bumci, bum, bum, a to już prawie ósma na zegarach.
1: Egzamin ósmoklasisty za godzinę i 4 minuty. Przewidywania w różnych egzaminacyjnych sprawach we Fleszu punktualnie o 8:00. No i jeszcze pozdrow do kierowców, którzy was wiozą teraz na ten egzamin, bo ceny paliw sprawdzamy. Wiadomości z pierwszej ręki, już za chwilę.
2: Reklama.
3: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
10: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz w RMF Max. Kinga Nega, czas na skrót najważniejszych tematów. Zapraszam. Flash o 8 zaczynamy od Hanta wirusa. Polska na razie nie wprowadzi dodatkowych procedur związanych z ogniskiem tej choroby. Z czego wynika ten spokój?
1: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy Hanta wirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka, ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
0: Tyle Michał Dobromowicz. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Teraz błyskawiczny raport z dróg na autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Skawina. Kolizja dwóch samochodów korkuje się na jezdni w stronę Rzeszowa. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie między innymi dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
2: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki.
0: Mówi wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. I wracamy do ósmoklasistów. O 9:00 390 tysięcy uczniów rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
3: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
4: Matematyka to ciężki temat, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
5: No, jestem spokojny.
6: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
0: No i trzymamy kciuki, by tak było, a mówili uczniowie z Warszawy. I na zakończenie krótka, dobra informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w dół. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,30 zł, olej napędowy o 10 groszy tańszy.
7: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
0: Deszczowy, chłodny wtorek w Polsce. No to zacznijmy sport od gorącej fety w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony świętowali z kibicami zdobycie 29. Mistrzostwa Hiszpanii. Przejechali odkrytym autokarem przez miasto, a na froncie polski duet. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto, tak informują portugalskie media. Jego kontrakt z FC Barceloną, przypominamy, wygasa w czerwcu. Kapitalny mecz Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka w meczu o ćwierćfinał turnieju w Rzymie wygrała 6-2, 6-1. Jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą.
7: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: To będzie chłodny i deszczowy wtorek. Najintensywniej ma padać na południu i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. No a gdzie dziś ma być najładniej? Dobre informacje mamy dla mieszkańców zachodniej części kraju. Tu najwięcej przejaśnień, a jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Temperatura dziś nie rozpieszcza. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Białymstoku. Tu 17 kresek, 16 w Lublinie, a 15 stopni w Rzeszowie. Noc zimna, w wielu regionach deszczowa.
7: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: W RMF Max 4,5 po 8.

0: nosi jak Janosik. 12 hej. Minut po godzinie 8.
1: To skoro już jesteśmy w tych górach, to musicie wiedzieć, że jest nowy hit na straganach w Zakopanem. No bo już były owce, były gęsi,
0: kapibara.
1: A teraz masowo turyści kupują pluszowe oscypki.
0: Oscypka, hej!
1: Tak jest, a im mniejszy, tym fajniejszy.
0: A to jest pierwszy przypadek taki w życiu, kiedy to właśnie kapibara ten zazwyczaj je oscypka, no. A teraz to oscypek zjadł kapibarę. Po raz pierwszy.

0: Uwielbiamy, tak jak i wy, takie świeże, wiosenne brzmienia w RMF Max, Salok i Khalid i 20 prawie minut po 8.
1: Słuchaj tego. Wąż w parku w Tychach, boa dusiciel normalnie.
0: Co ty mówisz,
1: Straż
0: boa
1: miejska,
0: konstryktor w parku w Tychach? I co, i dostał mandat?
1: Właśnie mało brakowało, bo podobno jak podchodzili strażnicy miejscy, on zrobił i on już myśli, no! Tylko niech pan nie kończy, bo będzie mandat. Max. Super, że jesteście z nami od poranku. 8:21.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.

0: kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: dłużej niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To specjalnie dla tych, którzy czują, że dziś we wtorek trzeba być twardym, niemiętkim. Titanium w RMF Max.
1: Twardym tak jak Tomek Sobania, nasz ultramaratończyk. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo Tomek jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych razem ze swoim planem.
0: Tak.
1: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
0: Naprawdę?
1: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton,
0: brawo,
1: czyli trochę ponad 42 kilometry. I już pierwsze dwa ma za sobą.
0: Super, super. Codziennie w innym stanie to może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
1: Tak?
0: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji. Baci, baci.

0: Z rzeczy, które mogą nam dobrze zrobić o poranku.
1: Przepraszam.
0: No chciałam powiedzieć, że Eben fajnie brzmi w głośnikach RMF Max.
1: A wakacje?
0: Jeszcze lepiej.
1: A trochę wolnego.
0: To brzmi jak Eben i wakacje.
1: A ja trochę takiej karaibskiej nuty. Słuchajcie, 21 minut przed godziną 9. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że kilkanaście tysięcy złotych to są pieniądze, które można wygrać codziennie tu w RMF Max.
0: 14 331 to jest za mało.
1: A 14 900 to kwota, która w tej zabawie jest za duża, a wasze zadanie to strzelić idealnie gdzieś pomiędzy, bo tam jest ta najszczęśliwsza i najbardziej tajemnicza kwota.
0: A żeby było wam łatwiej, to mnożą się szanse na to, żeby móc trafiać w pieniądze. www.rmfmax.pl. Tam się mnożą, tam sprawdźcie, co możecie zrobić, żeby wygrać.
1: A jak ktoś ma pod ręką telefon, to SMS o treści MAX niech poleci na 7327, bo tak dajecie sobie szansę na kilkanaście tysięcy, choćby dzisiaj. Pięknie, pięknie. Cały czas tańczyliśmy.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 130.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Szczecin 98,4 FM.
17: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak piękna jest ta końcówka, że trzeba jej dać wybrzmieć do samego końca. Igor Herbut, Vito Bambino, Izalia, czyli męskie granie orkiestra nareszcie na RMF Max.
2: 10 minut i godzina 9. Lody coraz droższe, niestety. W ciągu ostatnich 3 lat takiego sympatycznego poziomu 6 zł za porcję szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
1: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: To prawda,
1: no
2: ale one są mniejsze dla naszego dobra, bo one są mniejsze, te lody, żeby nam się nie rozpuszczały. Pokapiesz rozpuszczonym.
1: Bez sensu, za tyle pieniędzy, szkoda.
2: I za 10 zł zadek się upierdli.

0: Hity na maksa i bilety na największe koncertowe imprezy to u nas.
1: Dzisiaj w kanale nadawczym bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Jakby ktoś chciał zaszaleć w Trójmieście. Słuchajcie Maxa, bo mamy dla was wyjściówki na najbardziej rozchwytywane imprezy w kraju.
2: Reklama.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w CH Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
19: I po reklamie.

0: 104 FM.
1: Dziewiąta, czas na poranny flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
2: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Śledzimy dla Was miejskie sprawy. Szczecińscy radni debatować będą dziś nad ponad 200 zmianami w budżecie miasta. Jednym z głównych punktów jest zwiększenie deficytu do ponad 450 milionów złotych. W planie obrad znalazły się także zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Warszewo, Płonia i Skolwin oraz ustalenie nowej wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Sesja Rady Miasta rozpoczyna się o godzinie 10. Jak wygląda codzienna walka ze stwardnieniem zanikowym bocznym oraz jak choroba potrafi jednoczyć ludzi i łączyć ich we wsparciu bliskiej lub niemal całkiem obcej dla siebie osoby, to już niebawem będą mogli obejrzeć widzowie filmu Dymkowski – Najważniejszy mecz.
3: Ciężko walczyć z tą chorobą, ponieważ to jest nieuleczalna choroba, nie ma na nią leku.
1: Mówi Tomasz Chaciński, scenarzysta i reżyser.
3: To jest na pewno bardzo istotnym elementem całej tej historii, a z drugiej strony to jest historia o tym, że można walczyć nawet z chorobą, która jest nieuleczalna, że można stawiać temu czoła każdego dnia i starać się wyrwać jak najwięcej z tego życia, które jest tutaj i teraz. To jest również historia o tym, jak wspierają się ludzie, którzy się kochają, którzy są wokół osoby chorej, jak środowisko sportowe i nie tylko wspiera takich ludzi. To jest również film o tym, jak wygląda ta choroba, jak ona po kolei, miesiąc po miesiącu zmienia człowieka.
1: Jego głównym bohaterem jest legenda piłkarskiej Pogoni Szczecin Robert Dymkowski, wieloletni zawodnik, a jeszcze niedawno także trener kobiecej drużyny Pogoni. Premiera filmu dokumentalnego o Robercie Dymkowskim w niedzielę 17 maja o godzinie 19 w Teatrze Polskim w Szczecinie. Pierwsza połowa maja nie obfituje w wiele słonecznych i bardzo ciepłych dni. Czasem można nawet narzekać na przelotne opady i zachmurzenie. Mimo tego leśnice ze Szczecina i okolic z niepokojem wyglądają deszczu.
4: Codziennie sprawdzam kilka razy prognozy pogody. Są to niestety bardzo małe ilości tego deszczu.
1: Mówił Ryszard Siarkiewicz-Choszowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska. Nowoczesne technologie i więcej miejsca dla studentów medycyny w Szczecinie. Pomorski Uniwersytet Medyczny zakończył modernizację swojej katedry anatomii mieszczącej się na terenie kompleksu szpitalnego na Pomorzanach. I do tego tematu wrócimy we Flaszu po 10.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Całkiem przyjemnie za oknami, trzeba przyznać. Na termometrach możecie zobaczyć około 12 stopni, więc nie jest tak źle. Docelowo dzisiaj temperatura wzrośnie do około 15 kresek. Ma być odrobina słońca w Szczecinie, trochę chmur. Dzisiaj raczej bez opadów. Popadać ma za to w środę i w czwartek. I tutaj temperatury to od 13 do 14 stopni. Piątek słoneczny, 16 na termometrach. Weekend przepiękny, 17 stopni i dużo słońca w Szczecinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: Fajnie jest pisać egzaminy, których nie można nie zdać.
6: Także rodzice ósmoklasistów, spokojnie, te czarne długopisy tam sobie doskonale poradzą.
5: Będzie dobrze, Asia Mełz, Irek Jakubek, jutro o zwykłej porze w RMF Max.

0: Może wtorek nie jest naszym ulubionym dniem, może wtorek nie jest naszym najłatwiejszym dniem w pracy, ale z takimi numerami jak ten może być trudno i przyjemnie przynajmniej. Słuchacie RMF Max, dzień dobry po tej stronie, Karola Kowalska, to znaczy dzień dobry, przecinek po tej stronie, Karola Kowalska, przed pierwszą kawą jeszcze jak słychać. Do 13 słyszymy się w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy, a to jest RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.

0: do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
9: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

cieszy, jak taka naprawdę dobra, wyważona kawa o poranku. Thomas Gray i jego Rumors w Byle do Obiadu w RMF Max w Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. O czym dzisiaj u nas? A propos, może nie kawa, ale a propos dobrego jedzenia. Przed nami Burger Street Festival. Gdzie, kiedy, co się będzie działo i co będzie można zjeść? O, to będziemy sobie mówić już za parę chwil. Kto jest dzisiaj bez drugiego śniadania, temu pewnie pociekła teraz linka. Ale oprócz tego między innymi będzie o zmianach w organizacji ruchu, będzie o zmianach w przyszłości, ale jednak dziejących się w strefie płatnego parkowania. Sprawdzimy sobie także między innymi, co nas czeka w najbliższych dniach, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Wiem już teraz i mogę się z wami podzielić tym, że wraca do nas lato z muzami. Wraca też europejska Noc Muzeów. Co i gdzie będzie można obejrzeć, gdzie będzie można zajrzeć? O tym między innymi do 13 tutaj w Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin. A tymczasem zostawiam was w naprawdę dobrych rękach. Somber gra już teraz w RMF Max. To jego Back to Friends w Byle do Obiadu.

0: Morze za oknem, bez upału, ale ten numer naprawdę daje radę. Słoneczne California Love w byle do obiadu w RMF Max to White 2115. No i co? No, zwykły dzień, wtorek, pogoda taka sobie, matury, egzamin ósmoklasisty, dużo do zrobienia pewnie, do wypłaty kupa czasu. Ale nie, stop. Tak to nie może na pewno wyglądać ten dzień, koniec tego, basta. Ma być fajnie, ma się dziać i ten wtorek może i będzie zwyczajny, ale jak przy okazji odbierzesz telefon od radia i staniesz przed szansą na naprawdę sporą kasę, to przynajmniej będzie o czym opowiadać do końca tygodnia. Bierzesz telefon i wysyłasz SMS-a z hasłem na max na 7327 za 3,69 albo jak bliżej ci do kompa, to wchodzisz na rbfmax.pl i zgłaszasz się tutaj do zabawy. Do zgarnięcia kwota, którą, no właśnie, musisz sobie wytypować poprawnie, gdy do ciebie zadzwonimy. Na ten moment 14 331 zł to jest za mało, a 14 900 to jest już za dużo. Czyli jesteśmy całkiem blisko tej właściwej kwoty, tak mi się wydaje. Zgłoś się przez rmfmax.pl albo ślij SMS na 7327 z hasłem MAX i ponad 14 000 zł może być dzisiaj twoje. MAX.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI.
2: W Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI.

0: 7,99.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Szczecin 98,4 FM.
14: Całkiem przyjemnie za oknami, trzeba przyznać. Na termometrach możecie zobaczyć około 12 stopni, więc nie jest tak źle. Docelowo dzisiaj temperatura wzrośnie do około 15 kresek. Ma być odrobina słońca, w Szczecinie trochę chmur. Dzisiaj raczej bez opadów. Popadać ma za to w środę i w czwartek. I tutaj temperatury to od 13 do 14 stopni. Piątek słoneczny, 16 na termometrach. Weekend przepiękny, 17 stopni i dużo słońca w Szczecinie.

0: to jest ten fajny kolega z pracy. Tak, ja też go mega lubię. Ed Sheeran i Azizam w Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin. Kto na co dzień jeździ przez trasę zamkową, może już zauważył. Kto nie jeździ na co dzień, ale chciałby, żeby się nią jeździło trochę sprawniej, na pewno z tej informacji się ucieszy. Na odcinku od łącznicy zjazdowej w kierunku ulicy Jana Skolna do skrzyżowania z ulicą Duczyńskiego mamy zmienioną tymczasową organizację ruchu i już mówię, na czym to polega. Wyznaczony został trzeci pas ruchu w kierunku centrum. Jedziemy tym pasem na wprost, a to oznacza, że zlikwidowany został ten pas zanikający, taki ze strzałką. No, także powinno się do centrum jechać lepiej, jechać sprawniej i mam nadzieję, że przez trasę zamkową nikt dzisiaj ani w najbliższym czasie do pracy się już nie spóźni. Jedźcie ostrożnie, a tymczasem w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Coś fajnego za kółko, coś fajnego do posłuchania w pracy z ekipą. Modelki i Włodarski. Lubię cię jak lato w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
17: I po reklamie.
18: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
7: 10:00 wybiła, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie przed południem. Trwają matury i egzaminy dla uczniów 8 klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane, a to często oznacza problem dla rodziców, którzy muszą w te dni zapewnić dzieciakom opiekę. Czekają więc, aż wrócą normalne lekcje.
2: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu.
7: tyle Martyna Czerwińska.
13: To jest RMF Max Szczecin.
7: W sobotni wieczór ponad 20 instytucji ze Szczecina zaprosi do siebie gości, by skorzystali z niecodziennych atrakcji w niecodziennych godzinach.
12: Punktualnie o 18:00 Muzeum Narodowe w Szczecinie otworzy 5 naszych oddziałów. Nie tylko my, ale ponad 20 partnerów, którzy będą z nami tworzyć tą Noc Muzeów, przygotowało dla wszystkich Państwa wspaniałe atrakcje, różnorodne atrakcje, dlatego każdy, absolutnie każdy, i młodszy, i starszy, znajdzie coś dla siebie. Także serdecznie zapraszam, aby tą wyjątkową noc spędzić wśród sztuki, edukacji.
7: Mówiła dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Agnieszka Bortunowska. Jak już mówiliśmy, we fleszach płyną dobre wieści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 75 nowych stanowisk dydaktycznych czy najnowsze modele anatomiczne to zyskali studenci PUM-u w Szczecinie.
19: Ale również uzupełnienia jej o różnego typu multimedialne wzmacniacze, które ułatwiają zrozumienie trójwymiarowego widzenia ludzkiego ciała, co jest tak strasznie ważne.
7: Jak mówi kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej PUM profesor Janusz Moryś, to jak przejście ze średniowiecza w XXI wiek. Remont trwał 2 lata i kosztował 29 milionów złotych. Nowa ulica Świętochowskiego w Szczecinie jest już gotowa. Trwają odbiory inwestycji wartej blisko 3 miliony złotych. Prace objęły budowę nowej jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. W ramach projektu posadzono także nowe drzewa i krzewy. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W maju w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski poświęcony przyszłości gospodarki morskiej. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi przedstawicieli administracji, portów, armatorów i ekspertów z całego świata. Główne tematy to bezpieczeństwo, geopolityka, transformacja energetyczna i konkurencyjność żeglugi europejskiej. Kongres rozpocznie się 13 maja w Teatrze Polskim. Zostańcie z RMF Max, bo już za moment, już za chwilę sprawdzona aktualna prognoza pogody dla Szczecina.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Słonecznie dzisiaj w Szczecinie i z temperaturą całkiem niezłą, bo nawet do 16 stopni, chociaż na razie jeszcze mamy około 12 kresek na termometrach. Warto mieć jakąś bluzę z kapturem. To może się przydać, bo momentami wieje chłodny wiatr. Jeśli chodzi o parasolki, dzisiaj raczej się nie przydadzą, chociaż w prognozie możliwe są przelotne, delikatne opady deszczu. No, jeśli chodzi o deszcz, taki większy ma się pojawić jutro.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Hity na po 10:00 w RMF Max u nas m.in. Bebe Rexha i Faithless się pojawią. Inny gorący duet, Sam Smith i Nasty Boy, też są w kolejce. To jest byle do obiadu. RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy, a w nim też m.in. nowy Andy Dust.

0: Prawda, że da się go szybciutko polubić? No, potem numerze to już w ogóle. Wiktor Waligura i 4 pory roku po 10:00 w byle do obiadu w RMF Max. Dobrze, no to w takim razie... nie takie rzeczy się robiło, słuchajcie. Otóż słuchajcie, mam mnożyć, mam robić tak, żeby było ci łatwiej wygrać pieniądze w RMF Max. A że mam dobre serduszko, to jeszcze wynegocjowałam naprawdę solidny mnożnik i od teraz każde twoje zgłoszenie przesłane przez rmfmax.pl mnożę aż razy 135. Jest jedno, ale... no w sumie nawet dwa. Po pierwsze, musisz zgłosić się maksymalnie w ciągu najbliższych 10 minut, a po drugie, zrób to przez naszą stronę, czyli rmfmax.pl. Lecimy, mnożymy do zgarnięcia nie mniej niż 14 331 zł. To za mało, a 14 900 to za dużo. Zgłoś się już teraz przez rmfmax.pl, a ja razy 135 pomnożę każde twoje zgłoszenie. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11...
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

Przyznajcie, że robi niesamowity klimat. Metzner i Gotham w Byle do obiadów RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Jeżeli myślicie sobie, że coś by można było zmienić w szczecińskich parkomatach, no to okazuje się, że miasto co do tego się zgadza. No i właśnie ogłosiło konkurs na nowy, intuicyjny parkomat. Słuchajcie, do 10 czerwca można zgłaszać swoje pomysły, swoje propozycje. No ja sobie tak myślę, jakby ktoś wymyślił taki naprawdę fajny parkomat, który spodobałby się wszystkim mieszkańcom, to wszystkim byłoby też łatwiej po prostu. Ja proponuję taki parkomat, który po prostu, no, nie istnieje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
1: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
0: talk about. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoserwis. Potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Słonecznie dzisiaj w Szczecinie i z temperaturą całkiem niezłą, bo nawet do 16 stopni, chociaż na razie jeszcze mamy około 12 kresek na termometrach. Warto mieć jakąś bluzę z kapturem. To może się przydać, bo momentami wieje chłodny wiatr. Jeśli chodzi o parasolki, dzisiaj raczej się nie przydadzą, chociaż w prognozie możliwe są przelotne, delikatne opady deszczu. No, jeśli chodzi o deszcz, taki większy ma się pojawić jutro.
1: RMF Max.
2: RMF Max Szczecin.
3: Two ships in the night.

nie przeszkadza, umila czas w pracy. No czego chcieć więcej od takiego numeru jak ten? Cold Heart to Dua Lipa i Elton John w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zastanawiacie się dzisiaj, czy po pracy, a może by tak sobie skosić trawę przy domu, to myślę, że jak najbardziej, pewnie okej, okay, super, tylko... No jak już kosimy trawę, to pomyślmy, co potem z tą skoszoną trawą zrobimy, bo zarząd wodociągów i kanalizacji w Szczecinie zauważył, że my tą trawę to chętnie jednak wrzucamy do tak zwanych wpustów deszczowych, czyli po prostu do kanalizacji przez kratki, bo myślimy, że wrzucimy i sprawa jest załatwiona. No może dla nas tak, ale no nie do końca jednak, no trawa nie znika. Więc ona się nam nie rozpuści. My mamy problem z głowy, ale problem mają wtedy wodociągi, które po prostu przez tą trawę się zatykają. Także jak kosimy, to też zróbmy sobie plan, co z tą skoszoną trawą potem zrobimy. Nie wiem, no może wysuszymy i ktoś się z takiego siana ucieszy? Z siana to zawsze się każdy cieszy. RMF Max. RMF Max. I know hesitation.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 złotych już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rządzimy hitami od zawsze.
3: Tak się gra.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Minęła 11, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Witajcie przed południem. Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
5: Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
6: To będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. To, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
5: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: Dziś mówimy o tym od rana. Robert Dymkowski, wieloletni zawodnik, zmaga się z chorobą, a już niebawem będziecie mogli zobaczyć właśnie o nim film.
7: Pokażemy go na wczesnym etapie choroby, kiedy Robert jeszcze mógł chodzić i ruszać się jakoś. Pokażemy go w momencie, kiedy Robert wybiera swój wózek. Minął rok z kawałkiem i Robert miał zawał, trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i już od tego momentu oddycha przy pomocy respiratora. Przez kilka miesięcy Robert nie mówił. Potem jakby uczy się mówić od początku. Te etapy są pokazane. Mamy go w trakcie leczenia szpitalnego. Wtedy, kiedy wychodzi, kiedy przechodzi rehabilitację i w wielu, wielu innych takich codziennych historiach.
4: Nasz reporter rozmawiał ze scenarzystą i reżyserem Tomaszem Chacińskim. Premiera 17 maja w Teatrze Polskim. Na bieżąco śledzimy sytuację drogową w Szczecinie. Wjazd do centrum trasą zamkową ma być prostszy i płynniejszy. Część kierowców zauważyła już zmianę, jaka tam zaszła. Pojawił się nowy pas. Kto z niego skorzysta? O tym Dawid Siwek.
8: Zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej była zapowiadana już jakiś czas temu, a teraz stała się faktem. Dotychczasowe pole wyłączone na ostatnim odcinku trasy stało się pełnoprawnym pasem ruchu. Sygnalizują to żółte linie i znaki ustawione przy jezdni. Dzięki temu już za zjazdem w stronę ulicy Jana Skolna kierowcy mają do dyspozycji wciąż trzy pasy. To rozwiązanie ma upłynnić ruch i ułatwić poruszanie się, zwłaszcza skręcającym w prawo w ulicę Mazowieckiego lub Matejki.
4: Ponad 3800 ósmoklasistów ze Szczecina mierzy się z obowiązkowym egzaminem kończącym szkołę podstawową. Dziś uczniowie piszą test z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły, jednak nie ma minimalnego progu zaliczenia. Uczniowie, którzy nie mogą napisać egzaminu w terminie głównym, będą mieli szansę przystąpić do niego w czerwcu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zostańcie jeszcze z RMF Max. Za moment sprawdzona prognoza pogody dla Szczecina.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i dzisiaj taka trochę pogoda w kratkę, aura zmienna, to może wpływać na nasz nastrój. Nie możemy sobie odmówić teraz jakiejś dobrej kawy, zdecydowanie. Trochę słońca, a trochę chmur dzisiaj w Szczecinie, pogoda w kratkę. Miks totalnie temperaturowy, o poranku mieliśmy 8 stopni, potem w ciągu dnia trochę więcej, 16. Jeśli chodzi o deszcz, jutro ma być deszczowo, pojutrze też ma być deszczowo w Szczecinie, ale całkiem ciepło, do 16 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Gramy hity na maksa.
9: Zastanawiam się, na co bardziej się ucieszycie w tej godzinie. Czy na duet Daria Zawiałow i Taco Hemingway? Czy może na dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson? A może Loco Loco? Bo wszystkie te hity mamy i gramy w RMF Max. Karola Kowalska po tej stronie. Do 13 sprawdzam, co słychać w okolicy. To jest Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Na kółkach, za biurkiem, wszędzie. Zostańcie.

0: razu lepszy nastrój we wtorek, bo super brzmi trochę jak czas wolny, prawda? To jest Byle do obiadu w RMF Max, Pitbull z T-Painem już za moment, więc jeżeli macie ochotę na taką sentymentalną nieco podróż, to zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaspa Łagane i inni. Bilety juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.
5: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

nasz plan B, to znaczy nie no, to jest plan A, ale plan B, tak się nazywa ten numer. Najlepsi z najlepszych, PZ Mata i Kas Bałaganę w Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin. Gramy hity na maksa, no i powraca do nas, słuchajcie, hitowe wydarzenie, 28. Festiwal Filmu Muzyki, Malarstwa, Teatru Lato z Muzami. To pomiędzy 8 a 12 lipca, czyli trochę czasu jeszcze zostało, a już po raz 11 festiwalowi towarzyszyć będzie konkurs filmowa Młoda Polska. Ruszył nabór zgłoszeń, więc jeżeli czujecie, że macie talent w tym temacie, to możecie śmiało się zgłaszać. Konkurs skierowany do twórców krótkich fabuł trwających do 30 minut. Do 10 z kolei czerwca można zgłaszać swoje propozycje. Więcej szczegółów na stronie festiwal.ndk.

0: Tak dobrze gra RMF Max. Beautiful i Anima w byle do obiadu. Zabawne, wiecie, chwilę temu nasza ekipa remontująca nam tutaj studio zapytała mnie, ile to jest za dużo w tej naszej zabawie, bo oni chcieliby sobie zagrać, bo w sumie się już wkręcili w to typowanie, ile to za dużo, a ile to za mało. To teraz informacja dla wszystkich ekip, nie tylko budowlanych, nie tylko magazynowych, możesz być nawet ekipą jednoosobową, wielozadaniową. Słuchaj, 14 331 zł to jest za mało, a za dużo to jest 14 900. Szybka matematyka, trochę intuicji i można podobno wyczuć nawet, słuchajcie, ile dokładnie jest na naszym koncie, a właśnie o tę kasę walczycie w dzisiejszym finale. Przypomnę jeszcze, że jak już się bawisz w typowanie, to daj nam znać, że mamy do ciebie zadzwonić. Przyślij zgłoszenie przez rmfmax.pl, banalna sprawa, albo hasło Max wyślij SMS-em na 7327 za 3,69 i wejdź do gry o kasę, którą możesz wytypować już dzisiaj po południu. rmfmax.pl albo SMS na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Jako Colino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i dzisiaj taka trochę pogoda w kratkę, aura zmienna, to może wpływać na nasz nastrój. Nie możemy sobie odmówić teraz jakiejś dobrej kawy, zdecydowanie. Trochę słońca, trochę chmur dzisiaj w Szczecinie, pogoda w kratkę. Miks totalnie temperaturowy, o poranku mieliśmy 8 stopni, potem w ciągu dnia trochę więcej, 16. Jeśli chodzi o deszcz, i w kratkę, miks totalnie temperaturowy, o poranku mieliśmy 8 stopni, potem w ciągu dnia trochę więcej, 16. Jeśli chodzi o deszcz,

0: Ja nie zamierzam się kryć z tym, że to jeden z moich ulubionych numerów od Swedish House Mafia. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Way So Long to tuż przed 12 w programie Byle do Obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Za chwilę u nas między innymi o nocy. Jak ktoś miał taką fantazję kiedyś, żeby go gdzieś zamknęli, na przykład w muzeum, to będzie można tę fantazję spełnić, bo przed nami 20 Europejska Noc Muzeów. Sprawdzać będziemy, gdzie i co się dzieje, gdzie i jak można się wybrać, gdzie i jak będzie można zajrzeć. Słuchajcie, dużo miejsc, które zazwyczaj są niedostępne, tym razem będą otwarte. Kiedy i gdzie i warto się wybrać, na co, na jakie wydarzenie, którą instytucję odwiedzić. To wszystko tuż po 12:00 tutaj w Byle do Obiadu w RMF Max. A tymczasem u nas fajna nowość.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Nowy David Guetta w RMF Max.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszam Mitsubishi Polmotor, Szczecin, ulica Ustowo 52, polmotor.mitsubishi-motors.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: I po reklamie.
12: Minęło południe. Monika Kołutowska, czas na newsy w pigułce we fleszu RMF Max Szczecin. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
13: Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie tę sugestię odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga, wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
12: To był Krzysztof Zasada.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
12: Wójt gminy Kołbaskowo szuka swojego zastępcy.
15: Kandydaci na stanowisko zastępcy wójta gminy Kołbaskowo będą musieli złożyć cały komplet dokumentów, w tym CV i list motywacyjny. Dodatkowo muszą spełnić sporo wymagań, a wśród nich są m.in. wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym. Na złożenie aplikacji chętni mają czas do 18 maja do 15.30. W drugim etapie czekać ich będzie rozmowa kwalifikacyjna. Zwycięzca konkursu, czyli przyszły zastępca wójta, może liczyć na 10 000 zł brutto wynagrodzenia i dodatki funkcyjne oraz stażowe.
12: ustalił Dawid Siwek. Przed nami noc muzeów, co przygotowało Szczecińskie Muzeum Narodowe. Sprawdzamy to dla Was na bieżąco.
0: Gmach Muzeum Przywała Chrobrego. Tam młodzież, dzieci, wszyscy chętni dorośli będą mogli się dowiedzieć tak naprawdę, ile waży miecz i z jakich elementów składa się zbroja rycerska. Każdy, kto będzie miał życzenie, będzie mógł sobie, wykorzystując własną wyobraźnię, historię własnej rodziny, stworzyć własny herb rodzinny. Własnoręcznie będzie można sobie wykonać zabawki inspirowane wystawami afrykańskimi, jak różnego rodzaju bączki.
12: Mówiła dla RMF Max Krystyna Milewska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. W sobotni wieczór ponad 200 instytucji ze Szczecina zaprosi do siebie gości, by skorzystali z niecodziennych atrakcji w niecodziennych godzinach. Zdecydowanie będzie bardziej nowocześnie. We Flashu RMF Max wracamy do Katedry Anatomii PUM.
11: W ten sposób po pierwsze chcemy ich zachęcać, czyli pokazywać im, że anatomia to nie jest tylko jedna z nauk teoretycznych, tylko tak naprawdę ona jest podstawą do kliniki, tego wszystkiego, co będą się uczyli na kolejnych latach.
12: Nowy sprzęt pozwala lepiej zrozumieć budowę ciała i przygotować się do pracy z nowoczesną diagnostyką. Zmodernizowano również system wentylacji, co podnosi standardy bezpieczeństwa, dodał profesor Janusz Moryś. To jak przejście ze średniowiecza w XXI wiek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Co powiecie na to, żeby dzisiaj sobie zaplanować jakieś bieganie, spacer, nordic walking? Zdecydowanie ta pogoda i aura za oknami będzie ku temu sprzyjać. Dzisiaj raczej bez opadów, choć jakieś drobne mrzawki są w prognozie. Pamiętamy, że opady deszczu będą jutro, pojutrze, więc no tutaj już będzie ciężko z tym bieganiem. Dzisiaj korzystajcie z pogody. Ma być słonecznie, całkiem ciepło, do 16 stopni. No aura idealna na to, żeby chociażby wyjść na spacer w Szczecinie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Hity na maksa.
18: No i jesteśmy razem, udało się, jesteśmy w popołudniu tym wtorkowym. Teraz to będzie już naprawdę z górki. A oprócz tego, że mamy popołudnie, to mam też dla Was hity na maksa. Tayo Cruz, wiem, że lubicie, zagra za chwilę Somber. Słyszę, że dziewczyny piszczą. Jego Back to Friends zagra również już za chwil kilka w RMF Max. Ale pierwszy w kolejce jest numer Hello, to Eben, gra w byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Z Wami jeszcze do 13. Tu Karola Kowalska, w tej godzinie zdradzę Wam, w tej godzinie jeszcze runda bonusowa dla tych, którzy grają o kasę w zabawie. Za dużo, za mało.

0: Powiem wam, że całkiem fajnie, jak do szczęścia we wtorek, to potrzebny jest przede wszystkim nowy Dawid Podsiadło. No ja tak przynajmniej mam. Nowy sezon, nowy numer od Dawida Podsiadło po 12 w byle do obiadów RMF Max. Teraz uwaga, zagadka będzie, co można pomnożyć w pracy? Podobno wszystko, podobno statystyczna odpowiedź to obowiązki, ale ja trochę w to nie wierzę. To znaczy wierzę, ale nie chcę, żeby to była nasza rzeczywistość i tak nie będzie. Umówmy się, że jak słuchacie RMF Max, to mnożymy tylko dobre rzeczy. Na przykład to, ile macie szans na zgarnięcie kasy, dobra? No to tu i teraz, na waszych oczach i uszach startuje runda bonusowa i od teraz przez 9 najbliższych minut razy 141. Mnożę wszystkie zgłoszenia, jakie dostanę przez rmfmax.pl albo SMS-em z hasłem MAX, które wysyłasz na 7327 za 3,69. Za chwilę skończę pracę, więc nie obiecam, czy ktoś jeszcze dzisiaj coś pomnoży. Także skorzystaj z tego, że jeszcze jestem, ślij MAX na 7327.
1: Max. Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić.

0: Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej
2: masz. K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Tak już jest. Niskie ceny

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
2: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
3: I po reklamie.
4: I hity pod same drzwi.
5: For free.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

potrafią w dobre numery. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam, za nami w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Za chwilę Taylor Swift się pojawi, będzie też nowość od Bausy, a tymczasem o niezwykłej 20. Europejskiej Nocy Muzeów. To przed nami jubileuszowe świętowanie, więc będzie się działo bardzo dużo. Między innymi okazja, by zajrzeć do Willi Lenza w ramach Nocy Muzeów. Między innymi doskonała okazja, by wziąć udział w Nocy Muzeów w Morskim Centrum Nauki. I to nie jest koniec propozycji, bo wiele miejskich galerii zaprasza do siebie także Urząd Miasta, słuchajcie. No i zazwyczaj jak idziemy do Urzędu Miasta, to sobie myślimy kolejki, trudności, papiery, formalności, czekanie. A tymczasem okazuje się, że do Urzędu Miasta będzie można wejść w ramach Nocy Muzeów i zajrzeć do zakątków, zakamarków, do jakich nikt by nas nigdy w życiu nie wpuścił, chociażbyśmy stali w najdłuższej kolejce. Noc Muzeów w Szczecinie oczywiście jest bezpłatna, a to wszystko już niebawem, bo 16 maja.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
3: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: Ale one są mniejsze dla naszego dobra, żeby nam się nie rozpuszczały.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: I po reklamie.

Co powiecie na to, żeby dzisiaj sobie zaplanować jakieś bieganie, spacer, nordic walking? Zdecydowanie ta pogoda i aura za oknami będzie ku temu sprzyjać. Dzisiaj raczej bez opadów, choć jakieś drobne mrzawki są w prognozie. Pamiętamy, że opady deszczu będą jutro, pojutrze, więc no tutaj już będzie ciężko z tym bieganiem. Dzisiaj korzystajcie z pogody. Ma być słonecznie, całkiem ciepło, do 16 stopni. No aura idealna na to, żeby chociażby wyjść na spacer w Szczecinie.

Numer, który zdecydowanie dodaje skrzydeł Mrozu i Sand & Grace. Nic do stracenia tuż przed 13:00 w byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Burger Street Festival wraca do Szczecina. Co prawda jeszcze nie teraz, spokojnie, jeszcze nie. Jak burczy w brzuchu, to dzisiaj trzeba sobie poradzić czymś innym. 22 i 23 maja to właśnie wtedy, no tak naprawdę do wyboru, do koloru. Niezależnie od tego, jakie burgery lubicie, to wszystko, mam wrażenie, w ten jeden weekend pojawi się w Szczecinie. Pytacie, gdzie? Wiem. Przy centrum handlowym, przy Ku Słońcu, ja wiem, to jest kluczowa informacja, gdzie iść, jak będziemy mieli ochotę na naprawdę dobrego burgera. To właśnie tam. Wpadajcie, Burger Street Festival Szczecin. Jakby co, to podobno tego dnia dieta nie obowiązuje. Karola Kowalska, smacznego obiadu wam życzę, póki co tego wtorkowego, i słyszymy się jutro tuż po 9:00 w byle do obiadu w RMF Max. Dobrego popołudnia.

0: 3, 4.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: I po reklamie.

0: 8 i 4 FM.
1: 13 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołtowska. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem w najbliższych dniach. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca NV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, na czym WHO opiera swoje przewidywania.
2: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
1: W których europejskich krajach sytuacja jest teraz najpoważniejsza?
2: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem.
1: To był Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Trwa szczecińska sesja Rady Miasta. Monitorujemy jej przebieg. Deficyt budżetowy Szczecina wzrósł o ponad 211 milionów złotych. Zdecydowali radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Obecnie deficyt sięga już ponad 451 milionów złotych i w większości zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami bankowymi. Jak poinformowała skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska, zadłużenie Szczecina wynosi już ponad 2 miliardy złotych, a środki z KPO mają charakter długu, a nie bezzwrotnych dotacji. Po zmianach budżetowych wydatki miasta przekroczyły ponad 5 miliardów złotych. We fleszu szybko o sporcie. Marta Pichan-Kulesza z Kusego Szczecin zajęła 5. miejsce w ćwiczeniach wolnych podczas Pucharu Świata w gimnastyce sportowej w Warnie. 38-letnia gimnastyczka była najlepsza wśród polskich zawodniczek w tej konkurencji. O tym mówimy dziś od rana w RMF Max. Premiera filmu dokumentalnego o Robercie Dymkowskim w niedzielę 17 maja o godzinie 19 w Teatrze Polskim w Szczecinie. Więcej mówi scenarzysta i reżyser Tomasz Chaciński.
3: To jest film, który nie jest filmem o sporcie. To nie jest film o piłce nożnej. To jest film o życiu. Również o takim nieprzewidywalnym życiu, które pokazuje, co się może z nami stać, czego się nie spodziewamy czasami i jak sobie trzeba z tym wszystkim radzić. I myślę, pokazuje też innym ludziom, którzy mierzą się z jakimiś przeciwnościami losu, czy z chorobą swoich bliskich, czy z własną chorobą.
1: I zmieniamy temat. Śledzimy na bieżąco wydarzenia w Szczecinie, a 16 maja będzie sporo się działo w ramach Nocy Muzeów. W Muzeum Narodowym, na Wałach Chrobrego i innych placówkach sporo atrakcji. W skrócie zaplanowano wystawy oręża z czasów gryfitów, spotkania z rycerzami, będzie też parada zabytkowych aut i makieta kolejowa w Muzeum Techniki i Komunikacji, a Politechnika Morska zaprezentuje potężne silniki okrętowe. Z kolei IPN przygotuje interaktywne warsztaty o podziemnej prasie z czasów PRL. Większość wydarzeń będzie dostępna za darmo od godziny 18 do północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Całkiem przyjemnie dzisiaj, na termometrach nawet 16 stopni. Okulary przeciwsłoneczne przydadzą się nam, pieszym, kierowcom też, no bo słońce momentami razi, jest mocne, więc warto mieć okulary przeciwsłoneczne gdzieś tam pod ręką. Parasole raczej się nie przydadzą dzisiaj. Raczej dzisiaj wystarczy jakaś lekka bluza, słoneczny, piękny, wiosenny dzień w Szczecinie. Aura raczej korzystna. Jeśli chodzi o chmury i deszcz, to ma się pojawić już jutro w Szczecinie z temperaturą do 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Dzień dobry po 13. Człowiek chciałby się już pozbyć chociaż jednej warstwy, ale ciągnie po plecach cały czas ta wiosna.
5: Nieważne, co dzieje się za waszym oknem, dobrze, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, trochę śmiechu, dużo dobrego towarzystwa, czyli wtorek z RMF Max. Anka i Fioła, siema.
4: I Tame Impala.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I już człowiek chce wybierać się na te letnie festiwale, a przynajmniej zastanawia się nad stylówką. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max.
2: Ale najpierw Mai i Juvenalia, a no w Częstochowie właśnie. Draka. Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują, bo zaproszono na Juvenalia Fagatę. I mówią, że nie podoba im się promowanie patologii za publiczne pieniądze.
1: Jasny gwint.
2: Cytuję.
1: Fagata pod jasną górą. No to jest naprawdę, ja się wcale nie dziwię. Znaczy, no, zgadzam się z tym dylematem, no.
2: Podoba mi się komentarz: Fagata do Politechniki Częstochowskiej pasuje jak moonwalk Jacksona do disco polo.
3: Max. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki da, odkusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
18: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
19: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żadka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żadka.pl franczyza. Dobrze mieć żabkę.
20: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
21: Hity na Maxa.
10: Szczecin 98,4 FM.

0: przy takich numerach mamy wrażenie, że już przytula nas lato, co? Jonatan, Bledka, Gipsy, Róż w RMF Max. A od różu jak blisko do rubinu, świat się zachwyca, słuchajcie, i dzisiaj ogląda na zdjęciach wielki rubin znaleziony w Birmie. 2,2 kg wygląda, no, fenomenalnie, muszę powiedzieć.
1: Czy ja wiem, czy jest się czym zachwycać? Wygląda jak stara malina znaleziona po roku pod kanapą. Ciężko oszacować jego wartość na ten moment. U nas zdecydowanie łatwiej, bo my przynajmniej dajemy widełki. No ile jest na naszym koncie? W zabawie za dużo, za mało. Spróbuj wytypować dokładną kwotę i zgarnij ją nawet dzisiaj po 15 w finale naszej zabawy.
0: Co trzeba zrobić? Proszę Państwa, teraz wyjmujemy telefony i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie tę wiadomość i gracie już o ponad 14 331 zł i na wakacje do Birmy jak znalazł w razie czego.
1: A nawet jeśli nie traficie, to dostajecie od nas 0,5 tysiaka na pocieszkę. 7327 SMS o treści MAX. Może to dziś ta kasa będzie twoja.

0: Ta gitarka robi tutaj niesamowity klimat i jest coś w tym, że jak w głośnikach jest dobry vibe, to nieważne, co się dzieje dookoła, no od razu zmienia się perspektywa.
1: Robota sama się robi. No dzisiaj na pewno meteorologom. Bo czego by nie powiedzieli w prognozach pogody, gdzieś to się w Polsce zgadza. Za chwilę sprawdzamy najświeższy raport, będzie pogoda, a po niej Eminem z Rihanną.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Zawokrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Tu się łapie flow.
3: Made my day.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Całkiem przyjemnie dzisiaj, na termometrach nawet 16 stopni. Okulary przeciwsłoneczne przydadzą się nam, pieszym, kierowcom też, no bo słońce momentami razi, jest mocne, więc warto mieć okulary przeciwsłoneczne gdzieś tam pod ręką. Parasole raczej się nie przydadzą dzisiaj, raczej dzisiaj wystarczy jakaś lekka bluza, słoneczny, piękny, wiosenny dzień w Szczecinie, aura raczej korzystna. Jeśli chodzi o chmury i deszcz, to ma się pojawić już jutro w Szczecinie z temperaturą do 15 stopni.
5: Yeah.

0: Bielsko-Biała. Miasto przekazało teren pod cmentarz. Mhm. I teraz trzymajcie się. Zakon sprzedał go za 2 miliony i ma tam powstać hotel i domy. Zamiast grobów, hotel i domy.
1: No, to jest delikatna nadinterpretacja tekstu o pomnażaniu talentów, mam wrażenie, wiesz?
0: No ale biznes, żyć nie umierać.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W życiu nic nie jest bielsko-białe. Znaczy czarno-białe, chciałam powiedzieć. Alok, Kality, Dive Into Me, nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
8: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: 14 wybiła. Newsy w pigułce już teraz we Fleszu. RMF Max Szczecin, Monika Kołtowska.

0: Aż 4 poselskimi projektami ustaw o rynku kryptoaktywów zajmuje się Sejm. Chodzi o 2 poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050 oraz propozycję rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. A na stacjach paliw kolejne obniżki. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6,84 zł.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: To dziś temat numer 1, który śledzimy dla Was na bieżąco. Szczecińscy radni przyjęli 3 zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe regulacje obejmują osiedla Warszewo, Płonia i zachodnią część Skolwina. Tam powstanie ulica Pancerna, która ma stać się centralnym punktem dzielnicy. Wzdłuż niej przewidziano tereny pod usługi sportowe, zdrowotne, edukacyjne, handel oraz jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Radni rozpoczęli też pracę nad kolejnymi zmianami dla Pomorzan, Gumienic i Łasztowni. W przypadku Łasztowni korekty wynikają z rozstrzygnięcia konkursu na nową siedzibę Teatru Współczesnego. I zmienimy temat. Szybko przypominamy kierowcom o utrudnieniach, które mogą pojawić się na drogach jutro. W Szczecinie w środowy wieczór kierowcy napotkają utrudnienia w ruchu z powodu 2 procesji. Pierwsza procesja o godzinie 19 przejdzie przez centrum miasta ulicami Bogurodzicy, Świętego Wojciecha, Jagiellońską, Placem Lotników, Aleją Papieża Jana Pawła II, Placem Grunwaldzkim do Placu Armii Krajowej. W trakcie przemarszu ruch będzie chwilowo wstrzymywany, co może spowalniać komunikację miejską. Druga procesja rozpocznie się o 19.50 na Prawobrzeżu i przejdzie ulicami Rydla oraz Łubinową. Agnieszka Lizak z Uniwersytetu Szczecińskiego krótko zachęca do wzięcia udziału w Wielkim Dyktandzie.
2: Na uczestników czekają nie tylko emocje i tytuł uniwersyteckiego mistrza ortografii, ale także nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 3000 zł, za drugie miejsce 2000 zł.
0: Jak już mówiliśmy, Pomorski Uniwersytet Medyczny ma nowoczesną katedrę anatomii.
3: W sali seminaryjnej są fantomy, którymi dysponujemy, czyli jeżeli uczymy jakieś części ciała, chociażby klatki piersiowej, serca, to mamy fantom do osłuchiwania, tonów serca. My nie uczymy tutaj patologii ani nic takich rzeczy, ale chcemy, żeby student z topografii wiedział, gdzie ma przyłożyć słuchawkę i co tam usłyszy. W ten sposób po pierwsze chcemy ich zachęcać, czyli pokazywać im, że anatomia to nie jest tylko jedna z nauk teoretycznych, tylko tak naprawdę ona jest podstawą do kliniki tego wszystkiego, co będą się uczyli na kolejnych latach.
0: Dodał profesor Janusz Moryś. Mamy dla Was jeszcze zaproszenie do Piły, do parku na wyspie. Tam już w sobotę kolejny przystanek Lata na Maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach możecie dzisiaj zobaczyć maksymalnie 16 stopni. To oznacza, że mamy piękny wiosenny dzień, a jeśli chodzi o deszcz, no to tego deszczu ma być więcej dopiero jutro i pojutrze, ale tutaj też temperatura całkiem będzie zadowalająca, bo nawet do 16 stopni. Jeśli chodzi o kolejne dni albo weekend, no to piątek, sobota i niedziela z temperaturą do 17 stopni i ma być całkiem pięknie i słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Strzykawki dla pielęgniarek, bardzo proszę.
5: Od świtu do świtu.
4: Bo właśnie w ten sposób one pracują. Dzień pielęgniarek dzisiaj, wiadomo, że nawet 4 i 5 kawek dla nich by się przydało.
6: To pozwólcie, że tym razem my podłączymy Was pod kroplówkę, tą muzyczną.
1: Łapcie chwilę oddechu. To Metzner i Gotham w RMF Max. Anka i Fiała, siema.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: O, i na tym bym się właśnie skupiła. Chodź bawić się z nami. White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Właśnie teraz ta zabawa się zaczyna.
1: Rozkręca.
0: Mhm.
1: No bo w końcu 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo, gdzieś pomiędzy. Jest kwota, którą możesz wyciągnąć z naszego konta.
0: Uwielbiam tę łamigłówkę, zwłaszcza, że tu nigdy nie ma przegranych. Wysyłacie od teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. My wasze zgłoszenie od teraz mnożymy 151 razy.
1: Każdy SMS razy 151, a do wzięcia na pewno więcej niż 14 331 zł. Kasa, która może sprawić, że wakacje przyjdą szybciej.
0: Dokąd można za te pieniądze pojechać, wymyślicie za chwilę. Najpierw wejdźcie do gry. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: do KFC.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żadka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć żabkę.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: I po reklamie.
5: Gramy.
6: Nie oceniamy.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: idealny numer na opadającą w pracy głowę. Illinium i Ellie Goulding za nami. Tymczasem wiecie, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki?
1: O matko!
0: Włoscy naukowcy dowodzą, że już w łonie matki dziecko kopiuje nawet ziewanie mamy.
1: Niesamowite. No gdzieś się w końcu człowiek tego nauczył, prawda? Chociaż, słuchajcie, teraz bardzo proszę nie ziewać, tylko szybko orientacja, gdzie jest telefon, bo albo teraz, albo już dzisiaj wcale. Wchodzicie do gry o ponad 14 331 zł, wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. I to szybko, bo zaraz kończy się runda bonusowa.
0: To za 10 trzecia bonus działa. 151 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kilkanaście tysięcy do wzięcia i to już po 15. Trzeba się spieszyć. 7327. SMS o treści MAX. Wyobraźcie sobie frustrację, jeśli myślicie o jakiejś kwocie, nie wejdziecie teraz do gry, a to będzie ta właściwa.
1: Najgorzej. Ed Sheeran, wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: Morza Szum i to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
10: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na maksa.
12: Szczecin 98,4 FM.
14: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach możecie dzisiaj zobaczyć maksymalnie 16 stopni. To oznacza, że mamy piękny wiosenny dzień, a jeśli chodzi o deszcz, no to tego deszczu ma być więcej dopiero jutro i pojutrze, ale tutaj też temperatura całkiem będzie zadowalająca, bo nawet do 16 stopni. Jeśli chodzi o kolejne dni albo weekend, no to piątek, sobota i niedziela z temperaturą do 17 stopni i ma być całkiem pięknie i słonecznie.
13: Hity na maksa.
12: RMF Max Szczecin.

0: ponieważ nie potrafię tego podśpiewywać, dlatego mocniej ruszam biodrem. No, gdzieś trzeba tę ekspresję wyrazić.
1: Kto nie zna hiszpańskiego, a śpiewa, ten używa Polish Latino, pamiętaj.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tymczasem pod Mount G, czyli pod Giewontem, kryzys. Słuchajcie, czytamy dzisiaj w sieci. Nasi arabscy turyści, którzy raz przyjechali do Zakopanego, nie wracają. I teraz władze miasta kierują wzrok w stronę Indii i Japonii.
0: O, rety.
1: Chcąc ściągnąć stamtąd turystów.
0: No tak, no ceny podnieśli, pokazali, że szybko potrafią zmienić, a propos, język w menu, prawda, restauracyjnym.
1: Ja Japonia. Się nie dziwię, że patrzą w stronę Indii.
0: No właśnie.
1: Górale, skoro Pomorze zarezerwowało Indian.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: 15. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. 2000 zawiadomień od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto to dane prokuratury w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
3: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych.
2: Tyle Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Już 17 maja w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się premiera szczecińskiego filmu o Robercie Dymkowskim. Więcej mówi Tomasz Chaciński, reżyser.
5: Robert na początku nagrań powiedział, że ja wiem, że wy chcecie mnie pokazać na pewno wtedy, kiedy leżę na łóżku podłączony do respiratora, ale ja jestem przekonany, że ta sytuacja się nie zdarzy, albo jeszcze jest przede mną dopiero za kilka lat. Minął rok z kawałkiem i Robert miał zawał, trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i już od tego momentu oddycha przy pomocy respiratora. Przez kilka miesięcy Robert nie mówił. To też jest taki etap, kiedy mamy Roberta, który po to, żeby zasygnalizować Sylwii, że czegoś potrzebuje, to cmoka po prostu.
2: Cały dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na rehabilitację Roberta. O tym informujemy Was na bieżąco. W Szczecinie trwa procedura odbioru nowej ulicy Świętochowskiego, wybudowanej od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. Inwestycja kosztowała blisko 3 miliony złotych i ma poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. Powstały nowe chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż ulicy posadzono 34 drzewa liściaste oraz ponad 1800 krzewów iglastych i liściastych. Krótko jeszcze o ważnej inwestycji w Szczecinie. Perełka pogodna do remontu.
6: Z tym uzgodnienia wszystkie wnętrza i wszystkie detale, w szczególności willi i parterze, będą musiały być bezwzględnie przestrzegane. Taki smaczek powiem, że będzie winda dla osób niepełnosprawnych, który w głównym tym budynku. Także to jest takie udogodnienie. Sale oczywiście przestrzenne, konferencyjne, szkoleniowe i jakby powiedzieć ta funkcja integracji środowiska lekarskiego.
2: Mówił Andrzej Najda, inżynier kontraktu. Budynek zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb między innymi osób z niepełnosprawnościami, ale zachowa zostaną wszystkie wskazane przez konserwatora elementy. W budynku ma powstać dom lekarza seniora i przestrzenie szkoleniowe dla medyków. Za chwilę aktualna pogoda. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę też sport i Krzysiek Chwaliński.
7: Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski, ale to jeszcze nie czas na odpoczynek. W kolejny weekend w Turynie Warta zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Później sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lemański. Do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
8: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć.
7: Podkreśla Lemański. To jeszcze piłka nożna. Jutro zaległe mecze 31. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, która walczy czy o utrzymanie, zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jutro na kort w Rzymie ponownie wyjdzie Iga Świątek.
2: Pogodowo całkiem przyjemnie, na termometrach dzisiaj maksymalnie od 16 do 17 stopni. Momentami może pojawić się chłodniejszy wiatr, więc warto mieć kurtkę, wiatrówkę. To nam się przyda. Przelotne mrzawki gdzieś tam w prognozie są, ale raczej mocniej popada jutro. Jutro koniecznie miejcie od rana ze sobą parasole, bo może to być deszczowy dzień. Weekend nadchodzący ma być całkiem piękny, przyjemny, słoneczny z temperaturą do 17 stopni.
4: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
2: Odświeżonym klasykiem otwieramy 15. Bibi Rexa i Faithless. Anka i Fiołas, cześć.
9: Wiemy co dobre, bo w tej godzinie rozdawać będziemy też kasę. Zostańcie z RMF Max.

0: Lubimy nowości, to jedna z nich. Wiktor Waligura za nami w RMF Max. Z kolei to żadna nowość, że Lewy znowu ma jakiś tytuł. Robert Lewandowski został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 5 najlepszych lig w Europie. Ma 13 mistrzostw i 8 tytułów Króla Strzelców.
1: No to jest turbo imponujący wynik. Jak dobrze, że my żyjemy w jego czasach, można powiedzieć nawet. No
0: ale w ekstraklasie tylko raz królem był i raz mistrzostwo zdobył. Słabo, no.
1: Taki klasyczny polski komentarz. U nas zaraz będzie można strzelać w zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal, razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawo 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Szczecin.
16: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Jonatan, Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. Teraz to najważniejsze objąć wyobraźnią, ile pieniędzy jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Może właśnie tak. Wyobraźcie sobie dokładną kwotę. Wiemy, że 14 331 zł to za mało, a 14 900 to już za dużo. Gdzieś tam właściwa odpowiedź jest ukryta.
0: No ten rozstrzał właściwie nie jest duży. Teraz wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
2: No niespełna 600 zł różnicy.
0: Trzeba trafić co do złotówki.
2: Ale najpierw trzeba odebrać telefon. Który to już sygnał?
0: Czwarty. Liczę jak na paluszkach. Czy możecie spojrzeć, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni gdzieś w torebce albo w kieszeni?
2: Szansa!
0: Halo? Nie!
2: Ej, no cóż, właściciel bądź właścicielka tego numeru niech wie, że ma tylko gwarantowaną stówę. Mówimy tylko, bo gdyby nawet nie udało się trafić we właściwą kwotę, to my na pocieszkę wypłacamy pół tysiaka, ale trzeba telefon odbierać, gdy dzwoni RMF Max.
0: No więc w kieszeni został tylko telefon, a mogło być ponad 14 tysięcy. Jutro próbujemy znowu.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Najważniejsze, że na końcu ktoś tę kasę wygrać musi. To możesz być ty. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać.
0: A to już Tame Impala i Jenny.

0: Dobry rozpęd bierzemy w to popołudnie razem z Anima i Joy w RMF Max. Beautiful za nami. No ale energii do rozpędu najczęściej dostarcza nam obiad. Co jeść w 2026 roku? Jest lista najlepiej ocenianych dań świata według Taste Atlas.
1: Co prawda mamy już maj, ale druga połowa roku może być smaczniejsza. Zaraz szczegóły. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w CH Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
9: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
10: Zapraszam Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.
14: Pogodowo całkiem przyjemnie, na termometrach dzisiaj maksymalnie od 16 do 17 stopni. Momentami może pojawić się chłodniejszy wiatr, więc warto mieć kurtkę, wiatrówkę, to nam się przyda. Przelotne mrzawki gdzieś tam w prognozie są, ale raczej mocniej popada jutro. Jutro koniecznie miejcie od rana ze sobą parasole, bo może to być deszczowy dzień. Weekend nadchodzący ma być całkiem piękny, przyjemny, słoneczny z temperaturą do 17 stopni.

0: Lubię, jak zabierają nas do swojego świata. Fukaj i Vito w RMF Max.
1: Zabiorę cię tam. No to teraz ho. Chodźcie, zabieram was tam, gdzie jest najsmaczniejsza kuchnia na świecie. Taste Atlas znowu ma swój ranking, no i kuchnia włoska znowu bezkonkurencyjna.
0: Trudno się dziwić, wszyscy ją lubią i kochają. Drugie miejsce dla Grecji, ale trzecia pozycja jest zaskoczeniem.
1: Peru, proszę państwa, i przegrzebki zapiekane z serem.
0: Polska dopiero na 14 pozycji.
1: No, smuteczek, ale biorąc pod uwagę wszystkie kuchnie świata, no to 14 miejsce to jest prawie czołówka.
0: Umówmy się, że najlepsza jest i tak. Kuchnia umamy.
1: A ty na obiadek jedziesz, tak właśnie? Pozdrawiamy!

0: teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.
10: 16 wybiła, Monika Kołutowska, czas na popołudniowy flash w RMF Max Szczecin i newsy w pigułce. Zbigniew Ziobro wymyka się wszelkim kontrolom. Wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości ze strefy Schengen nie odnotowały europejskie systemy graniczne. Do Stanów Zjednoczonych nie poleciał też żadnym rejsowym samolotem. W jaki sposób wobec tego Ziobro znalazł się w USA?
11: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
10: O czym informował Krzysztof Zasada.
12: To jest RMF Max Szczecin.
10: We fleszu krótko o ważnej inwestycji. Na szczecińskim Pogodnie rozpocznie się remont willi Welmera, dawnej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej. Inwestycja za kilka milionów złotych potrwa do jesieni 2027 roku. Budynek zostanie przekształcony w dzienny dom dla lekarzy seniorów oraz ośrodek szkoleniowy dla młodych medyków. Prace obejmą także modernizację zaplecza i odnowienie ogrodu, a projekt uwzględnia wymagania konserwatorskie. Willa ma stać się miejscem spotkań środowiska lekarskiego i mieszkańców miasta. W gminie Kołbaskowo szykują się zmiany.
13: Te linie, które są do tej pory, pozostaną, jednak zostaną tutaj wprowadzone modyfikacje w trasach, tak aby te autobusy, które do tej pory na przykład dojeżdżały do Kołbaskowa, dojeżdżały jeszcze dalej do Kamieńca. Jest to kilka kilometrów, ale dla mieszkańców to bardzo ważny aspekt. Przykład takiej miejscowości jak Ostoja, tam autobusy w ogóle nie dojeżdżały. Tutaj te zmiany zakładają także doprowadzenie linii autobusowej chociażby do Ostoi.
10: Tłumaczył Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Szybko zmieniamy temat. Nasz reporter Dawid Siwek przynosi teraz ważne informacje dla kierowców dotyczące trasy zamkowej.
14: Zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej była zapowiadana już jakiś czas temu, a teraz stała się faktem. Dotychczasowe pole wyłączone na ostatnim odcinku trasy stało się pełnoprawnym pasem ruchu. Sygnalizują to żółte linie i znaki ustawione przy jezdni. Dzięki temu już za zjazdem w stronę ulicy Jana Skolna kierowcy mają do dyspozycji wciąż trzy pasy. To rozwiązanie ma upłynnić ruch i ułatwić poruszanie się, zwłaszcza skręcającym w prawo w ulicę Mazowieckiego lub Matejki.
10: A w lasach jest sucho, alarmują eksperci. W podszczecińskich kliniskach dochodzi do wielu pożarów.
15: Nadleśnictwo, w ogóle lasy państwowe mają własny system monitoringu wykrywania pożarów.
10: Dlatego leśnicy apelują o ostrożność podczas wypraw do lasu, by nawet przypadkiem nie wywołać pożaru, a akcji gaśniczych w lasach w okolicach Szczecina w tym roku było już ponad 30. Mówił o tym Ryszard Sierkiewicz-Choszowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Co powiecie na to, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer? Korzystajcie dzisiaj z tej pięknej aury pogodowej. Momentami wieje, więc warto zarzucić bluzę z kapturem albo jakąś kurtkę, wiatrówkę, ale raczej nie powinno padać. Padać za to może jutro i pojutrze, przed nami dwa deszczowe dni, no ale im bliżej weekendu, tym będzie więcej tego słońca. Piątek to 16 stopni, tutaj spore zachmurzenie, ale też i będzie sporo słońca. Sobota i niedziela z 16 na termometrach.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, to teraz będzie się działo muzycznie.
18: RMF Max, hity na maksa.
19: Niektórzy poczuli już ze wolności. W końcu minęła czwarta. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów na start. Do tego Florajda, czy duet Gordo i Rainer Zonneveld.
17: Anka i Fiołas. RMF Max. Jesteśmy do 17 z wami.

0: nawet jeśli stoi się w korku, to przy tym utworze dobrze jedzie ten wtorek. Gordo i Reiner Zonneveld w RMF Max.
1: Niektórym to teraz włosy dęba staną. Mhm. Słuchajcie, jest pomysł, by w 10 największych polskich miastach wybudować metro.
0: No.
1: Trwają analizy. Chodzi o to, by miało również funkcję ochrony ludności.
0: No świetny pomysł.
1: No i ludzie się zastanawiają, na co nam tyle metra, skoro na razie metra to w Warszawie mamy z metra.
0: Jak na ochronę, to wiadomo, że super, chociaż patrzę na to, ile czasu budowała się ta druga nitka i kiedy została otwarta, to 5 lat, tak mniej więcej.
1: Oj, tam czepiasz się, żeby było nowocześnie, trzeba ponownie przejść przez epokę lodowcową.

0: brzmi w głośnikach Maj. To nowość w RMF Max. Milki i jego Just the way you are.
1: Jak Maj, to spacerki. Wiadomo, ile kroków dziennie trzeba robić, żeby długo żyć i być zdrowym. Chyba jest nowa odpowiedź na to pytanie. Naukowcy trochę się o nią spierali. Zostańcie zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal, razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: Jazzy and Spritz w RMF Max. Dobre tempo dla tych, którzy maszerować lubią szybko. Tymczasem, ile dziennie kroków człowiek powinien robić? No, naukowe publikacje zawsze mówiły o tych magicznych 10 tysiącach, ale okazuje się, że jedna z najnowszych metaanaliz wskazuje nową liczbę. Idealna to 8,5 tysiąca kroków dziennie.
1: Ktoś nam tu obniża poprzeczkę, żebyśmy chyba dali radę po prostu wypełniać te założenia.
0: Naukowcy jeszcze trochę podumają, jak to przy krokach w końcu też do czegoś dojdą.
1: My w każdym razie niestety, ale już powolutku musimy iść. Jutro słyszymy się znowu o 13:00. Dzięki za dzisiaj, Anka i Fiołas.
0: Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabieramy Was na wschód naszego kraju, prosto do Lublina. Z nami jest Agnieszka Pawelec-Herman. Macie tu w samym centrum miasta ogromną połać zieleni. Pięknie, dzięki wsparciu z Unii, zrewitalizowany Park Ludowy. Na co konkretnie przeznaczyliście te pieniądze?
2: 22 hektary zielonego terenu w centrum miasta. 8 kilometrów jest wszystkich tras przystosowanych do jazdy na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Dla najmłodszych mamy kilka placów zabaw. W parku mamy również amfiteatr wodny. Są miejsca, gdzie można grać w siatkówkę, w bóle. Są siłownie. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. No i przystań kajakowa.
1: Ale oprócz tych wszystkich miejsc, są też takie, w których można po prostu poleniuchować.
2: Tak. Są też miejsca wypoczynku, gdzie można przyjść z kocem, posiedzieć, odpocząć sobie.
1: Macie też miejsca do ćwiczeń dla naszych zwierzaków.
2: Tak. Mogą sobie tam poćwiczyć, pobrykać. To są takie trzy miejsca, takie place z urządzeniami do ćwiczeń.
1: To teraz Lublin też ma swój lokalny Central Park.
2: Teraz już mamy super miejsce, bardzo chwalone. Jesteśmy z tego dumni.
1: Lublin to nie tylko Zamek Królewski i magiczne Stare Miasto. Teraz na liście do zwiedzania koniecznie odhaczcie Park Ludowy. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Szczecinie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Cecha Ster i Galerii Kaskada. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.
20: Mocno. Świeżo.
21: Leć na maksa razem z tym.
20: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
22: Co powiecie na to, żeby wybrać się na jakiś fajny spacer? Korzystajcie dzisiaj z tej pięknej aury pogodowej. Momentami wieje, więc warto zarzucić bluzę z kapturem albo jakąś kurtkę, wiatrówkę, ale raczej nie powinno padać. Padać za to może jutro i pojutrze, przed nami dwa deszczowe dni, no ale im bliżej weekendu, tym będzie więcej tego słońca. Piątek to 16 stopni, tutaj spore zachmurzenie, ale też i będzie sporo słońca. Sobota i niedziela z 16 na termometrach.
20: RMF Max. RMF Max Szczecin.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
3: Naprawdę?
2: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
3: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
2: Tak?
3: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
10: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej

0: www.bonsmedia.pl. Bons Media
1: Expert, taniej masz. Och, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zaprasza Mitsubishi Polmotor Szczecin, ulica Ustowo 52. polmotor.mitsubishi-motors.pl.
5: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Siedemnasta, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Pluszowy oscypek jest nowym hitem pod Giewontem. Po gęsi i kapibarze na straganach można teraz kupić maskotkę związaną z Podhalem.
2: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypków z tego, co widzę.
3: Ja tobie jak się podobają oscypki?
4: Bardzo.
3: Kupiłeś już sobie takiego?
4: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
3: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
4: No właśnie o to chodzi.
5: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
3: To będzie jakiś nowy hit?
2: W tym roku tak.
1: Z handlarzami i turystami na Krupówkach rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: A już w niedzielę premiera niezwykłego szczecińskiego filmu o legendzie pogoni Robercie Dymkowskim. Więcej mówi reżyser Tomasz Chaciński.
6: 17 maja w Teatrze Polskim o 19 premiera. Pierwszą część biletów sprzedaliśmy chyba w 2 godziny. Będzie druga część, druga pula biletów. Gdzieś około środy, czwartku powinna ona się pojawić. Staramy się, żeby film pokazać w kinie. Staramy się również o to, żeby film był dostępny szerszej rzeszy widzów.
1: I zmieniamy temat. Trwają zapisy na dyktando uniwersyteckie w Szczecinie, które odbędzie się 22 maja w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza. Wydarzenie organizowane jest w ramach Święta Uniwersytetu, a inicjatorką jest profesor Ewa Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa. Uczestnicy mogą zdobyć nagrody pieniężne. 3000 zł za pierwsze miejsce, 2000 zł za drugie i 1000 za trzecie. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja do północy na stronie dyktandous.edu.pl. Szczeciński ekopark przy ulicy Złotowskiej został zdewastowany farbami w sprayu. Zniszczone zostały tablice informacyjne, ławki, altana oraz elementy architektury zielonej. Park powstał dzięki szczecińskiemu budżetowi obywatelskiemu i jest nowym miejscem rekreacji. Miasto zapowiada naprawę szkód i apeluje do mieszkańców o zgłaszanie aktów wandalizmu. Sprawa podkreśla potrzebę ochrony przestrzeni publicznej. Już w sobotę wieczorem Noc Muzeów w Szczecinie. Krótko, będzie się działo.
7: Muzeum Historii Szczecina. Tam wystawy, które normalnie zawsze są, a jakie dodatkowe atrakcje? Ze starej szafy będą rekwizyty, takie garderobiane. Można będzie się poprzebierać, porobić sobie zdjęcia. To wszystko na wystawie Historia i Kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich. Centrum Dialogu Przełomy. Mamy wystawę stałą i wystawę czasową i warsztaty rodzinne z kotem Gackiem. O 23:00 będzie oprowadzanie z dreszczykiem. Oprowadzi Przemysław Kowalewski.
1: Dodała Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie. I jeszcze szybkie info. Wszystkie otwarte w Noc Muzeów miejsca i ich atrakcje można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Po południu okazuje się, że już nieco chłodniej, na termometrach około 14 stopni. No i wiatr momentami się pojawia, więc tutaj warto o siebie zadbać, zarzucić kaptur na głowę, żeby was nie przewiało. Jeśli chodzi o aurę pogodową już jutro, tutaj ma być więcej chmur, więcej deszczu, więc z rana spakujcie sobie parasolki do torby albo do plecaka, to może wam się przydać. No a jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, tutaj nawet 16 stopni i sporo słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Bądźcie w życiu odważni, tak jak ja dziś jestem odważny i nie wiem, czy widzisz, z czego piję.
9: Wziąłeś
8: kawkę.
9: Kubek szefa.
8: Wziąłem kubek szefa.
9: Wow.
8: Bo dzisiaj jak chciałam do niego napisać maila, to mi wyskoczyło, że jest na urlopie.
9: No, powiedziałabym, że to brawura, a nie odwaga, ale jednak skoro go dzisiaj nie ma, no to... To jednak tak, wiesz.
8: To bądźcie
9: troszkę
8: odważni.
9: Troszkę kozaczysz
8: po prostu. A może już byliście i chcecie się tym pochwalić, to napiszcie do nas na Messenger RMF Max. My się witamy. Michał Siwek.
9: Justyna Borycka. No i Sąber też z nami i dużo wspaniałych hitów na Maxa, na powroty z pracy, cokolwiek robicie. Bądźcie z nami, tutaj kanał nadawczy w RMF Max.

0: Jeśli istnieją takie numery, które są mnie w stanie porwać na imprezie, do tańca, o każdej porze dnia i nocy, to jest jeden z nich oczywiście. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Mam nadzieję, że wam też pięknie grało.
1: Także jeżeli ktoś kiedyś zażądał kupu za Borytką, to wiecie, że porwał ją numer Britney Spears.
0: Może tak być, słuchajcie. Emilia nam napisała na Messengerze RMF Max teraz, że sama jest swoim szefem i nie ma takiego kubka szefa. I musi se kupić.
1: To kup se kubek.
0: No, Emilia, koniecznie, ale przede wszystkim może nam też...
1: Nie, wróć, teraz... nie. My wysyłamy Emilii kubek RMF Max i to będzie jej kubek szefa.
0: Emilia, może być? Możesz nam odpisać teraz na Messengerze RMF Max jak coś. I wy też do nas piszcie dzisiaj na Messengerze RMF Max, co wam się udało dziś? A my z tego zrobimy piosenkę.
1: Co wam się udało? To jest bardzo proste pytanie, które bardzo szybko może stać się trudne, jak zaczniesz się nad nim zastanawiać za długo. Dlatego się długo nie zastanawiaj.
0: Małe rzeczy.
1: Pierwszą rzecz, która przyszła ci do głowy, do nas na Messenger RMF Max i my obiecujemy każdą odpowiedź uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy i puścimy w RMF Max. RMF.

0: Robimy wam naprawdę przyjemną drogę przez miasto. To Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max. A tymczasem w Chinach droga i czas na słuchanie muzy w samochodzie to się skraca cały czas. Mm-hmm. Słuchajcie, najdłuższy podmorski tunel świata właśnie powstaje. I dzięki niemu...
1: 123 kilometry.
0: Tak jest. 8 godzin podróży będzie można skrócić do 40 minut.
1: To samo by się mogło wydarzyć, gdyby stary przyjął do wiadomości, że nie zna drogi i włączył Google Maps.
0: No to droga nad morze nagle okazałaby się jednak znacznie szybsza.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po 3-pokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
2: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
10: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna. Nie będę się chwalił tym, że cały tekst Eminema znam na pamięć tej piosenki, ale już się pochwaliłem.
1: Już trochę za późno.
0: Już wiecie.
1: To ja cały tekst Rihanny, może kiedyś nawet to zaśpiewamy razem, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj szaleństwo w kanale nadawczym dzisiaj. Będą bilety na Taco Hemingway do zgarnięcia po godzinie 18. Będzie
0: ale
1: piosenka o tym, co wam się dzisiaj udało, ale póki co jeszcze zaglądamy na Krupówki, bo tam też się dzieje. Jest nowość, nowa maskotka, która zyskuje na popularności. Pluszowe oscypki tym razem.
0: Super. I nawet jak ich nie będziesz bardzo długo prał, to będą pachniały jak prawdziwe. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze blikiem dosłać panu Baty 10 zł.
1: Żeby się wszystko zgadzało. No pewnie. Bausaj Magnetic teraz w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Zobacz, jaki to jest luksus, móc zrobić refren, w którym powtarza się jedno słowo przez cały czas. Apatapaty, apatapaty.
1: To jest po prostu amatorka jakaś. Bruno Mars i Rosé w RMF Max, a my właśnie tworzymy piosenkę złożoną ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj wam się udały. No jest tego sporo, obiecaliśmy ująć wszystkie, więc... Więc jeszcze trochę roboty przed nami, ale wy zostańcie z RMF Max. Za chwilę premiera tej piosenki i oczywiście prognoza pogody za moment.
2: Reklama.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 18 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem na ulicy Struga w Szczecinie. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
12: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Po południu okazuje się, że już nieco chłodniej, na termometrach około 14 stopni, no i wiatr momentami się pojawia, więc tutaj warto o siebie zadbać, zarzucić kaptur na głowę, żeby was nie przewiało. Jeśli chodzi o aurę pogodową już jutro, tutaj ma być więcej chmur, więcej deszczu, więc z rana spakujcie sobie parasolki do torby albo do plecaka, to może wam się przydać. No a jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, tutaj nawet 16 stopni i sporo słońca.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tutaj się, prawda, uczuciami podzielili państwo z Męskiej Grani Orkiestra. Nareszcie za nami w RMF Max. A my słów mamy dużo.
2: Słów dużo, dostarczonych przez was, to wszystko o waszych dzisiejszych sukcesach. Wszystkie je umieściliśmy w tej piosence. Posłuchajcie.

0: Tyle razy usłyszałem słowo Friday, że pogubiłem się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia.
1: Nie, nie, nie, to jeszcze spokojnie, to jest wtoreczek dopiero, kochani.
0: Tak, właśnie, bo przez chwilę myślałem, że już środa, ale jednak to już...
1: Ach. Jeszcze nie, ale ach, szybko zleci, za chwilę godzina 18 będzie oczywiście flash w RMF Max, a po 6 bilety na tego Hemingwaya. RMF
0: Max! To zostańcie z nami.
2: Reklama. Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 złotych już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
5: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
6: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Czas na newsy w pigułce. Monika Kołutowska, zaczynamy Flash w RMF Max Szczecin. Wjazd do centrum trasą zamkową ma być prostszy i bardziej płynny. Część kierowców zauważyła już zmianę, jaka tam zaszła. Pojawił się nowy pas. Kto z niego skorzysta? O tym Dawid Siwek.
1: Zmiana organizacji ruchu na trasie zamkowej była zapowiadana już jakiś czas temu, a teraz stała się faktem. Dotychczasowe pole wyłączone na ostatnim odcinku trasy stało się pełnoprawnym pasem ruchu. Sygnalizują to żółte linie i znaki ustawione przy jezdni. Dzięki temu już za zjazdem w stronę ulicy Jana Skolna kierowcy mają do dyspozycji wciąż trzy pasy. To rozwiązanie ma upłynnić ruch i ułatwić poruszanie się, zwłaszcza skręcającym w prawo w ulicę Mazowieckiego lub Matejki.
2: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Możecie wybrać się na fajny spacer. Na bieżąco przypominamy Wam o nowościach w Szczecinie. Zdecydowanie nowością jest Aleja Gwiazd szczecińskiego sportu.
3: Ten medal to trochę dla siebie, trochę dla innych, a te tabliczki, które zostaną już tu prawdopodobnie na wieki, to one zostaną. Mnie już nie będzie, gdzieś tam pójdę sobie w niebyt, a one zostaną i ktoś będzie pokazywał palcem, o, byli tacy kiedyś tutaj w naszym mieście, że zdobyli złoty medal. To też z biegiem czasu to nabiera takiego dodatkowego znaczenia, bo wtedy, gdy ten medal ewentualnie zdobywaliśmy, to tak, no okej, dobra, ale perspektywa czasu pokazuje, że naprawdę dużo osiągnęliśmy w tym sporcie i tak mówię, wow, ale czad.
0: To był Marek Kolbowicz, wioślarz, mistrz olimpijski z letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Ale ja uzupełniła przebudowany teren przed halą od strony ulicy Szafera, gdzie niedawno pojawiło się więcej zieleni. Całe zadanie było efektem zwycięskiego projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego, a na uroczystym otwarciu alei nie zabrakło uhonorowanych tam olimpijczyków. Pióra w dłoń. Uniwersytet Szczeciński zaprasza do udziału w kolejnej edycji dyktanda uniwersyteckiego. Zmagania z poprawną polszczyzną zaplanowano na 22 maja.
4: Na uczestników czekają nie tylko emocje i tytuł uniwersyteckiego mistrza ortografii, ale także nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 3000 zł, za drugie miejsce 2000 zł, a za trzecie 1000 zł. Tegoroczna edycja odbędzie się o godzinie 11 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 16a. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie dyktando.usz.edu.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 17 maja do północy.
0: A tekst dyktanda, jak co roku, przygotuje profesor Ewa Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa USU, wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego, a zachęcała Agnieszka Lizak z Uniwersytetu Szczecińskiego. To tyle w pigułce o tym, co w Szczecinie. Z nami jesteście na bieżąco. Zostańcie z RMF Max.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pod wieczór w Szczecinie około 10 stopni, momentami jest chłodno, momentami wieje, więc pamiętajcie o tym, żeby kurtkę, wiatrówkę ze sobą mieć. Jeśli właśnie musicie wyprowadzić psa na przykład, no to warto gdzieś tam ten kaptur sobie na głowę zarzucić. Jeśli chodzi o temperaturę z rana, tutaj 9 stopni na termometrach docelowo, jutro temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale może to być deszczowy dzień, więc warto zabrać ze sobą parasole, szczególnie jeśli musicie gdzieś tam iść na przystanek autobusowy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: Ten, co się pod apteką zakochał, ten, co wącha deszcz na betonie.
6: I jedzie lato.
5: On też jedzie lato i on w wannie leży w piątki. Jego koncert niedługo i można bilety zgarnąć u nas.
6: I to już dosłownie za moment. Dwie wejściówki na gdański koncert Taco Hemingwaya, który już w piątek. Takie fajne rzeczy. I jeszcze banger za bangerem do tego, bo teraz Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ja cały czas kocham i tuptam stópkami, jak to tylko leci w radiu. Mam nadzieję, że wy też. Justyna Borycka?
5: Stuptasz stópkami?
6: Mhm. Aha.
5: Michał Siwek, dzień dobry, też jestem. RMF Max z wami, 18:04 na zegarze.

0: Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj, 18.11 w RMF Max.
1: Będą biciory.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Będą biciory w piątek w Gdańsku, bo tam Taco Hemingway ze swoim koncertem kolejnym na trasie i my was z przyjemnością w tym tygodniu wysyłamy prosto z RMF Max właśnie tam do Gdańska. Dwa bilety dzisiaj do zgarnięcia. No i w sumie spodobała nam się zabawa, która była wczoraj. A pytaliśmy was o to, jakbyście zamienili swoje imię na jedzenie.
0: No bo taco to jest jakby coś do jedzenia.
1: Jest.
0: I ilekroć słucham taco, to jestem głodny.
1: No tak to działa.
0: Tak to działa.
1: Tak, dobra, nie idę dalej. Generalnie ustaliśmy wczoraj, że Michał byłby kepsikiem siwkiem. Kepsik, ja bym była młodą kapustką Justyną.
0: Na drugie nie. Mieszany, przypominam. Tak. Kepsik mieszany siwek.
1: Ja młoda kapustka Borycka, a wy jakbyście mieli na imię, gdyby to miało być jedzenie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a potem jeszcze powalczymy sobie
0: proszę
1: na
0: się
1: antenie o bilety.
0: Proszę się tu kreatywnością wykazać. Te najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi dostają szansę na zawalczenie o wejściówki.

0: Another We Talk To You w RMF Max. Dobrze sobie tutaj wajbujemy we wtorek po pracy. Mamy nadzieję, że dobrze nas słyszycie, że internet wam dobrze działa, bo mogą być problemy.
1: Słychać?
0: Halo, halo. Naukowcy informują, że mogą być różne zaburzenia, być może nawet też zorza polarna się pojawi, a to dlatego, że 10 maja słońce wyemitowało silny rozbłysk. Mm. Klasy M5.7,
1: wow,
0: cokolwiek to znaczy.
1: Rozbłysk.
0: A chwilę później koronalny wyrzut masy.
1: Rozbłysk i koronalny wyrzut masy. Przepraszam, tu jest napisane, gdzie to dokładnie było, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej łazience na korytarzu po lewej. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
2: talk about. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: RTV EUR AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style i on w numerze Turn the Lights Off i klimacik wleciał mocno w głośnik w RMF Max i o to chodzi, jest 18.32.
1: A to jest moment, żeby rozdać bilety na piątkowy koncert Taku Hemingwaya w Gdańsku i w tej sprawie jest z nami Bartek, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bartek, pytaliśmy o to, żeby zamienić imię na jedzenie. Jak byś się nazywał, jakbyś tak zamienił?
2: No, zamieniłbym na bardzo dobrą szyneczkę, na baleronik, ponieważ bardzo ją lubię i też tak wyglądam, więc no, chyba to się zgrywa.
1: To byłoby imię, które w jakiś sposób cię opisuje po prostu jednocześnie.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: To w ogóle jest super, bo Baleron Bartek to brzmi trochę jak Baron Bartek.
2: Dokładnie, i no, tak. No,
0: i twoja na przykład wtedy partnerka mogłaby być baronową, znaczy baleronową.
1: trochę skomplikowaliśmy tę sytuację, ale ważne, żebyście się poczuli po prostu po królewsku i o to chodzi. Tak na pewno będzie na koncercie Taco, no tylko te wejściówki jeszcze trzeba wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Bartek, grałeś w 5 sekund, to już wiemy, bo cię o to pytaliśmy wcześniej, ale przypomnimy dla wszystkich zasady. To chodzi o to, żeby po prostu wymienić po 3 rzeczy z podanej kategorii. 3 takie kategorie przed tobą, jak na 2 odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bartek, jak tam? Dobry dzień masz dzisiaj? Czujesz, że szczęście ci sprzyja?
2: Stresik jest.
0: Jest, dobrze. A ty masz stresującą robotę, Bartek? Co robisz w życiu?
2: Pracuję w korporacji, czyli tak, jest stresująca bardzo.
1: Okej,
0: czyli wiesz, jak pracować pod presją. To akurat jest dobry
1: przydatny
0: prognostyk.
1: Przydatny też.
0: Dobra, no to proszę bardzo, jazda z pierwszym pytaniem.
1: No to chwila skupienia, Bartek, i będzie po robocie. Wymień 3 produkty, z którymi można jeść taco.
0: Czas, start.
2: Ketchup, majonez, musztarda.
1: Same sosy, no ale da się.
0: No ale można.
1: No można.
0: W zasadzie do niczego nie można się przyczepić.
1: Tak,
0: mimo,
1: Bartek.
0: Mimo, żebym chciał, bo znacie mnie wszyscy.
1: 1-0 dla ciebie na razie. Jak teraz odpowiesz poprawnie w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Uwaga. Wymień 3 piosenki taco.
0: Start.
2: Piątki leży w wannie. Aj, kurczę.
1: No i zrobiło nam się emocjonalnie. Ale słuchaj, jeszcze jest ostatnie pytanie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Wymień 3 miejsca, w których śpiewasz.
0: Czas, start.
2: Prysznic, praca, dom.
0: Cwaniaczku, ty, a w pracy gdzie, gdzie śpiewasz niby w tej korporacji, co? Gdzie niby?
2: Wszędzie, gdzie się da.
0: Dobra, zaliczamy, oczywiście, że tak.
1: 2 bilety na koncert Taco Hemingwaya w piątek w Gdańsku są twoje, baleroniku.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A już tak zdrobniale wy przeszliście już na dalszy poziom tej jedzeniowej
1: znajomości.
0: Tak, możesz
1: do mnie mówić kapustko, no.
3: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Felix Janika Skada w RMF Max. No i jest disco o tej porze, na drogę z pracy, w drodze na zakupy. Bawcie się dobrze i zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze świeżutka prognoza pogody będzie.
1: Wszystko będzie. Później Pink Panthers i Zara Larsson w Stateside.

Pod wieczór w Szczecinie około 10 stopni, momentami jest chłodno, momentami wieje, więc pamiętajcie o tym, żeby kurtkę, wiatrówkę ze sobą mieć. Jeśli właśnie musicie wyprowadzić psa na przykład, no to warto gdzieś tam ten kaptur sobie na głowę zarzucić. Jeśli chodzi o temperaturę z rana, tutaj 9 stopni na termometrach docelowo, jutro temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale może to być deszczowy dzień, więc warto zabrać ze sobą parasole, szczególnie jeśli musicie gdzieś tam iść na przystanek autobusowy.

Uśmiechom i radości nie ma końca w studiu RMF Max, bo to jest kanał nadawczy Margaret i Tańcz Głupia za nami. No i wy się też dobrze bawicie. Niektórzy jadą na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku, a tylko przypomnimy, że będzie jeszcze okazja te bilety u nas zgarnąć w czwartek.

0: w poranku i w kanale nadawczym też, także bądźcie czujni po prostu.
1: Bądźcie czujni, bo czujni są wynagradzani. A jak jesteście czujni w RMF Max, to łapiecie też świeżynki, które dla was gramy. Zaraz będzie Alok i Khalid w numerze Dive Into Me i to jedna z tych świeżynek, ale oprócz tego muzycznie warto też wiedzieć, że dziś wieczorem półfinał Eurowizji
0: tak
1: i
0: jest.
1: Tam w tym pierwszym półfinale właśnie dzisiejszym Alicja Szemplińska.
0: Około 22.15 się pojawi, bo ma numer 14 dzisiaj i od razu tutaj też ważna wiadomość, że my na nią nie możemy głosować, no chyba, że jesteście za granicą, to możecie. No to wtedy można sobie coś tam poklikać i wiecie, i
1: weźcie,
0: pomóc jej wejść do finału.
1: Wtedy, bo to warto, bo to jest strasznie fajna dziewczyna. Kibicujemy jej oczywiście mocno, a my wracamy do nowości, którą już zapowiedzieliśmy, to Alok i Khalid, Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Wcześniej jak z Justyną rozmawiałem o tej piosence, to mnie pyta, czy to jest ta, gdzie jest takie tu tu tu tu tu tu tu tu tu. I ja mówię, tak, to jest właśnie ta. I pewnie tak samo ją sobie zapamiętacie, bo fajne jest to tu tu tu.
1: No. Także to był Alok i tu. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie ten numer sprawdzić, bądźcie z RMF Max, bo tutaj banger za bangerem przez cały czas. Nie inaczej, będzie też po siódmej.
0: Tak jest, więc zostańcie z nami, będą też zabawy. Przygotowaliśmy dużo bangerów. Będzie też Damiano Dawid ze swoim The First Time i będzie jeszcze Yearbox i Graceland. Co to był za akcent?
1: Jakiś hindus.
0: Jakiś dziwny mi wyszedł bardzo.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoserwis.pl.

0: miasta Biły, Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Szczecin 98,4 FM.
2: Newsy w pigułce już teraz we Fleszu. RMF Max, Szczecin, Monika Kołutowska. Leśnicy spod szczecińskich Klinisk apelują o rozwagę w lasach. Pożarów jest coraz więcej.
3: To były takie opady bardzo niewielkie, które zanim to zdążyło przesiąknąć, już odparowało. Sytuację mogą uratować dwie rzeczy. Dłuższe opady deszczu, które spowodują, że wilgotność się zwiększy. No i oczywiście właściwe zachowanie ludzi, bo to jest kluczowa rzecz. No można powiedzieć, to są wyjątkowe przypadki, że pożary powstają w sposób naturalny. Ja pamiętam pożary, które wybuchały od uderzenia piorunem w drzewo. No takie sytuacje się zdarzają. Ale większość to są albo nieostrożności ludzkie, albo świadome podpalenia, no to nas martwi najbardziej.
2: To był Ryszard Sierkiewicz-Choszowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Fundacja DKMS uruchomiła dwa programy wspierające dla pacjentów bezpłatnej opieki psychoterapeutycznej dla chorych i ich bliskich oraz poradni żywieniowej online. Tak jest w Szpitalu Pszarkońskiej w Szczecinie.
4: Dzięki temu wsparciu mogliśmy zakupić dużą ilość sprzętu. To jest 21 pomp infuzyjnych zakupionych, 17 pomp objętościowych. To są takie pompy, gdzie możemy podłączać takie większe kroplówki i 4 pompy strzykawkowe, gdzie podłączamy taką mniejszą objętość około 50-100 ml. Oprócz tego zakupiliśmy 13 kardiomonitorów. Są to bardzo wygodne kardiomonitory, bo one są na takich kółeczkach, więc możemy przewozić między pacjentami i jest to bardzo dla nas wygodne. I kupiliśmy jeszcze przenośny aparat ultrasonograficzny.
2: To była Katarzyna Żybul, lekarka kierująca oddziałem hematologii w Szpitalu Wojewódzkim. Choć mają ponad 100 lat, to na wiosnę wyglądają świeżo i niemal jak nowe.
5: Będziemy się tam pojawiać i naprawiać te elementy, które uległy zniszczeniu na przykład przez mroźną zimę albo przez to, że ktoś próbował się za wszelką cenę znęcić właśnie nad tym urządzeniem. To jest taki znajomy widok w naszym mieście, kiedy jest ciepło i dzieci próbują taką wielką wajchą poruszać, żeby ta woda popłynęła, a jeszcze najfajniej jest, jak ona nie płynie, ale jeszcze 3, 2, 1 i dopiero lecą te kolejne krople.
2: Mowa o zabytkowych pompach, których przegląd właśnie zakończyli pracownicy szczecińskiego ZWIK-u, dodała Hanna Pieczyńska. Dymkowski, najważniejszy mecz. Jaki to jest film, co i w jaki sposób pokazuje? O tym nasz reporter rozmawiał z jego scenarzystą i reżyserem, szczecińskim dziennikarzem Tomaszem Chacińskim.
6: To jest film o człowieku, który zmaga się z chorobą i o tym, jak ta choroba wpływa na niego i na świat wokół niego, ale również to jest film o tym, jak ten świat wokół Roberta próbuje mu pomóc w tym, żeby sobie z tą chorobą poradzić. Czyli to jest film o wsparciu najbliższych przyjaciół, najbliższej rodziny, kolegów, dalszych kolegów, ale również kibiców i tych kibiców spotykaliśmy w różnych momentach.
2: Zostańcie z RMF Max. Z nami jesteście na bieżąco.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Okazuje się, że pod wieczór całkiem pogodnie, ale momentami wieje. Ten wiatr jest taki przeszywający, chłodny, więc warto tutaj mieć bluzę z kapturem albo jakąś cienką czapkę czy jakiś szalik. Dbajcie o siebie, bo aura pogodowa w Szczecinie ostatnio jest zmienna. Jutro o poranku 10 stopni, docelowo w ciągu dnia 16, no ale jutro nam się szykuje pochmurny i deszczowy dzień. Będą momentami przejaśnienia.
7: Minuty po siódmej, a tutaj wciąż uśmiechnięty, jak zawsze, kanał nadawczy.
8: Hi-hi-ha-ha.
7: No po prostu, słuchajcie, ubaw popachy jest.
0: Poczuj dobry beat.
8: Czekaj, bo ja teraz muszę powiedzieć, jaka piosenka jest. To jest piosenka Damiano Dawida, The First Time.
7: Pięknie. Prawie włoski akcent. O
8: prawie
7: to chodzi.
8: Prawie, że.
7: Siwek i Borycka z wami do 20:00, to jest kanał nadawczy. Jeszcze będą zabawy, konkursy i same bangery w RMF Max.

0: Ale klimacik. Yearbox Graceland, RMF Max z wami. I cały czas jeszcze trochę słońca. I cały czas jeszcze można pojechać, coś załatwić. Trochę energii wam zostało na pewno. A jak zostało za mało, to pozwólcie, że trochę dorzucimy.
1: Zabawimy się też trochę, no bo w sumie już o tej porze to co innego można robić. No nawet jak jesteście w pracy, to też jakąś chwilę na rozrywkę trzeba znaleźć. No i zagrać z nami w zawodówkę.
0: Tak jest, bawmy się, jak my się nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi.
1: Dokładnie tak jest. Piszcie nam na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę?
0: I to jest bardzo proste pytanie i proszę nie iść nigdzie dalej. To znaczy napiszcie, za co ją kochacie, ale nie piszcie, co to za praca. Bo na tym polega zabawa, że ja i Justyna będziemy mieli 90 sekund, żeby to ustalić.
1: Żeby zgadnąć, co robicie w życiu. Będziemy zadawać serię niewygodnych pytań, no a wy po prostu będziecie na nie odpowiadać, oczywiście zgodnie z prawdą, ale najpierw dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę, bez podawania tego, jaki jest ten zawód. Poczuj dobry

0: Rej cały czas szuka męża w RMF Max, ale pewnie nie tylko ona. No to dziewczyny, jeśli też się tam gdzieś rozglądacie albo już czekacie na ten pierścionek zaręczynowy, to może być ciekawie, bo właśnie w Mianmie, w Azji, znaleziono, słuchajcie, rubin o masie sięgającej 11 tysięcy karatów. Chyba drugi największy w ogóle taki kamień szlachetny na świecie, który waży około 2 kilogramy. Ponad 2 kilogramy. Jeden kamień, jeden rubin.
1: 11 tysięcy karatów. On ma więcej karatów niż ja złotych.
0: 11 złotych masz na myśli, nie 11 tysięcy przecież.
1: Dokładnie tak. Ale 2,2 kilograma waży. Weź to teraz włóż na pierścionek.
0: No. I noś na palcu. No. Ale jakbyś tak, wiesz.
1: Ale co, kochana, nie uniesiesz? A to mam też taki z temu. To ten ci dam.
0: Ten z plastiku, lżejszy.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
3: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
2: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. No i Księga Żywiołów jeszcze. To numer Gdy będziesz sam w RMF Max, ale my już nie sami z Michałem, bo jeszcze też z Kamilem. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kamil, ty nam napisałeś, że kochasz swoją pracę za to, że nigdy nie wiesz, o której z niej wyjdziesz i nawet jak pada, to może być w niej dużo ludzi. Zaintrygowałeś nas. Masz nasze zainteresowanie.
1: Cieszę się niezmiernie.
2: Ja w ogóle myślę, że ty jesteś idealnym pracownikiem, którego szuka wielu szefów, jeżeli ty się cieszysz, że nie wiesz, kiedy z roboty wyjdziesz. Czy spotykasz się z dużym zainteresowaniem na rynku pracy?
1: Nie, niestety.
0: Słuchaj, bo my potrzebujemy takich ludzi akurat.
2: Takiego profilu poszukujemy.
0: Może jeszcze się spotkamy, słuchaj, tutaj w radiu, ale tymczasem musimy zgadnąć, jaki zawód wykonujesz obecnie, zanim zaczniesz pracę w RMF Max, bo na tym polega zabawa zawodówka. Mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, jaka jest twoja praca, jaki jest twój zawód. Będziemy zadawać pytania, a ty odpowiadaj zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzić, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, Kamil, no to robimy trochę napięcia i startujemy.
0: Kamil, czy ty pracujesz samodzielnie czy w firmie?
1: W firmie.
2: Mhm. Czy to jest firma twoja czy czyjaś inna?
1: Czyjaś inna.
2: Okej.
0: Okay. Na pełen etat czy jakoś częściowo?
1: No, na pełen etat.
2: Przypominam, że słuchacze mogą też zgadywać razem z nami przez nasz Messenger RMF Max. Czyjaś inna i nie na pełen etat, tak?
1: Na pełen etat, na pełen.
0: Na pełen etat, okej. Okay. A zmianowo pracujesz, czy w stałych godzinach?
1: No, zmianowo.
2: Czy w tej firmie coś produkujecie?
1: Można by powiedzieć, że tak.
0: Okej. Okay.
2: Czy ty się dokładasz do tej produkcji jakoś, manualnie?
1: Nie.
0: A masz dużo współpracowników?
1: Pod sobą tak.
0: Pod sobą jeszcze, okej. Okay.
2: Pod sobą, czyli ty jakoś zarządzasz tą produkcją?
1: No niekoniecznie.
2: Czy to, co produkujecie, da się kupić gdzieś?
1: Nie.
0: Nawet jak pada, może być w niej dużo ludzi. Czy to jest praca w galerii handlowej na przykład?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
2: Dobra, to...
0: Mamy propozycję jeszcze tutaj z Messengera. Czy jesteś kierowcą, Kamil?
1: Nie, nie jestem.
2: Czy to, co produkujecie, jest w ogóle namacalne, jakby fizyczne?
1: Tak.
2: Jest fabryka tam, tak? Pracujesz w jakiejś fabryce?
1: Nie, nie.
2: Ale nie da się tego kupić.
0: Czas nam
2: się
0: skończył.
2: Ale nam fatalnie poszło dzisiaj,
0: Tomek,
2: nie wierzę
0: Tomek
2: w to.
0: Tomek jeszcze napisał teraz na Messengerze RMF Max, czy w gastro pracujesz?
1: Już jest po czasie.
0: Tak, no.
1: Zgad.
0: Tak? Tomek, no to słuchaj, po prostu w ostatniej sekundzie, dosłownie. To co robisz w gastro?
1: Ja jestem kierownikiem zmiany generalnie.
0: No i w sumie tak, to może cieszyć, że nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz, bo czas potrafi lecieć bardzo szybko w takiej pracy, no.
1: Dokładnie.
2: Ale to, żeś mnie zmylił tym, że produkujecie coś.
0: No w sumie no jedzenie produkują, no co?
1: No dokładnie.
2: Nie, to przyrządzają, wyprodukowane już jest to jedzenie.
0: No nie wpadliśmy na to po prostu, no. Także Kamil, pokonałeś nas, zestaw gadżetów RMF Max oczywiście leci do ciebie. To miłej pracy, kiedy idziesz do roboty?
1: W piątek.
0: No, to jeszcze troszkę odpoczynku, słuchaj. I dobre bity w głośnikach w RMF Max dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Tak sobie myślę, że to musi być strasznie ciężka robota grać u Calvina Harrisa na skrzypcach, bo to ten motyw po prostu przez cały numer. Wow.
1: A nie śmiej się, to jest jeden z moich ulubionych numerów.
0: Ale ja się nie śmieję, to właśnie podziwiam.
1: Wow.
0: To się trzeba narobić tam,
1: to
0: namachać
1: jest,
0: tą łapą.
1: Strasznie, ale w ogóle połączenie smyczków z takim mocnym bitem, uwielbiam.
0: Wspaniałe, dodatku, Calvin Harris i Ellie Goulding za nami w RMF Max. Przepraszam,
1: w dodatku tak? Właśnie wokal Ellie Goulding, chciałem dodać, to mi z ust wyjęłaś. Słuchajcie, zaraz prognoza pogody, to też warto zostać.
0: Max. I banger za bangerem, bądźcie z kanałem nadawczym.

0: kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Wspierają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.

Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Okazuje się, że pod wieczór całkiem pogodnie, ale momentami wieje. Ten wiatr jest taki przeszywający, chłodny, więc warto tutaj mieć bluzę z kapturem albo jakąś cienką czapkę, czy jakiś szalik. Dbajcie o siebie, bo aura pogodowa w Szczecinie ostatnio jest zmienna. Jutro o poranku 10 stopni, docelowo w ciągu dnia 16, no ale jutro nam się szykuje pochmurny i deszczowy dzień. Będą momentami przejaśnienia.

0: No piękny czas, a jaki ma być inny czas? Jak jest za 5 minut 20?
1: Środkowoeuropejski.
0: Piękny czas
1: letni.
0: Jest. Taki właśnie. Za chwilę Tour de Club w RMF Max. Sprawdzimy, co tam się na mieście dzieje. I zostawiamy was w dobrych rękach. Graby, bo za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hobbes.
1: A, to kolejny ciekawy czas, który mamy, czyli czas
0: dobry.
1: Na Hobbes Extra.
0: Tak, piękny czas to jest, no. A kanonodawczy jutro po 17.
1: Jeszcze jest jeden czas.
0: Aha.
1: Jest czas na nas.
0: Czas na nas. My spadamy. Siwek i Borycka. Pa!
2: Halo Szczecin, dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze jesteśmy w waszych głośnikach z propozycjami wydarzeń, które dzieją się tu i teraz albo w najbliższej przyszłości. Karola Kowalska, zapraszam na Tour de Club. Na pewno jeszcze dzisiaj okazja, by złapać w mieście Piotrka Szumowskiego, jego najnowszy stand-upowy program. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj w nowej dekadencji. Wśród propozycji na najbliższe dni propozycja filmowa. Prawdziwy klasyk, klasyk od Martina Scorsese, czyli film Taksówka z genialnym Robertem De Niro w roli głównej. Rocznica premiery filmu, 50 lat po Złotej Palmie w Cannes. Film do zobaczenia w Krzemieniu już jutro o godzinie 17.30. W piątek o 20.00 z kolei w hali Odra niezwykła impreza. Noc, w której zrobimy hałas w słusznej sprawie, a cały dochód przekazany zostanie na walkę z rakiem. Przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters. Impreza w hali Odra, rave na walkę z rakiem w piątek o godzinie 20.00.
3: Reklama. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara.
6: No.
7: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź. Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Jeżeli u was też zrobiło się chłodniej, to można zwrócić na tego ogrodnika Pankracego. Przynajmniej takie mamy polskie, staropolskie wierzenia. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski w RMF Max. Najważniejsze hity tego maja, wiosny, no i powoli też wakacji. Będą nowości, premiery, a zestawienie we wtorek otwiera Andy Dust, jego Zokaria.

0: jaki kolor kojarzy wam się z latem właśnie, bo mi na pewno taki turkusowy, kolor morza, zielony, wiadomo, no i pomarańczowy, taki wiecie, pomarańczowo-czerwony przy pięknym zachodzie słońca. O kolorach lata, Cleo i jej bardzo słoneczne nowości, trzeba przyznać, która czeka na debiut i wasze głosy wieczorowo na rmfmax.pl. A teraz klubowe bity na miejscu 9, odświeżony klasyk Faithless plus Bibi Rexa, New Religion, to dzisiaj 9.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

No trudno do tego nie tańczyć. Country Night, Jesse i Spritz. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto lubi tańczyć, kto lubi spotykać się z ludźmi na festiwalach, no to jesteście na dobrej fali, bo dzisiaj wieczorem w RMF Max u Graby też będą do wzięcia wejściówki i to podwójne na 2 dni na ING Beats w czerwcu. To przed wami. A teraz w poczekalni Gibbs, Kukon i Jonathan zaskoczyli właśnie tak w tym numerze. Ty masz.

0: Mowa ciała, DJ Ale Farben i jego Body Talk. To dzisiejszy demka na liście Hot Bands, a kto chce powyginać śmiało ciało na ING Beats już w czerwcu, RMF Max zaprasza. Graba ma dla was podwójną wejściówkę, to nie jest jakaś zwykła wejściówka, to jest karnet na dwa dni dla dwóch osób. Dlaczego to ty chcesz tańczyć? Po prostu napisz, z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość 3001. Będę dzwonił dzisiaj wieczorem, a za chwilę wracamy do odliczania. Sprawdzimy, gdzie ląduje ekipa BTS. Pojawi się też nowość aż z Kanady.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2!
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
24: I po reklamie.

Przepraszam za moje dziwne skojarzenia, ale to jest taki hit, na którym ja bym po prostu pojeździł sobie na koniu. No kiedyś na koniku człowiek siedział, nie jestem w tym za dobry, ale to jest taki kowbojski, taki folkowy klimat. Taką muzykę robi Kanadyjczyk Cameron Whitcomb. Pozytywnie. Nasze nowości tego tygodnia: Kingdom of Fia. Wcześniej chłopaki z BTS w numerze Swim, teraz nasza Bledka. No nie wiem, czy ten numer nadaje się akurat na jazdę konno, ale może na rower, to na pewno. Jej dwa dni.

0: Madonna łączyła elementy muzyki house już dawno, dawno temu za górami, za lasami w swoich produkcjach, w szczególności Vogue. No i tu słychać również takie inspiracje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dziewczyny czekają na wasze głosy, tak, tak. rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, pierwszą trójkę otwiera dzisiaj król animacji i elektroniki też. No przynajmniej książę. Anima i jego Beautiful.
1: Max. 3. Numer 3.

Chciałam ciebie więcej. Na ostro, takie zaskoczenie. Roxy potrafi nie tylko takie ballady. Roxy i White, premiera tego tygodnia w RMF Max. Czekają na wasze głosy. Komu się bardzo wkręciło, no to głosujemy szybko. rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Anima, jego Beautiful. Dwójka należała do Kygo, Save My Love. A na miejsce pierwsze wraca dzisiaj Tame Impala, ale w remiksie Jenny, który zyskał popularność już nie tylko w internecie. Dracula to nasza nowa jedynka. RMF Max. One.

Mamy to Tame Impala, wraca na miejsce pierwsze listy Hobbens. Za chwilę Loco Loco od Gordo i jeszcze więcej dobrego bitu na wieczór. Będą też do wzięcia bilety na ING Beats. Teraz sprawdzimy

0: Gdzie warto wyjść?
1: Halo Szczecin, dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze jesteśmy w waszych głośnikach z propozycjami wydarzeń, które dzieją się tu i teraz albo w najbliższej przyszłości. Karola Kowalska, zapraszam na Tour de Club. Na pewno jeszcze dzisiaj okazja, by złapać w mieście Piotrka Szumowskiego, jego najnowszy stand-upowy program. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj w nowej dekadencji. Wśród propozycji na najbliższe dni propozycja filmowa. Prawdziwy klasyk, klasyk od Martina Scorsese, czyli film Taksówka z genialnym Robertem De Niro w roli głównej. Rocznica premiery filmu, 50 lat po Złotej Palmie w Cannes. Film do zobaczenia w Krzemieniu już jutro o godzinie 17.30. W piątek o 20.00 z kolei w hali Odra niezwykła impreza. Noc, w której zrobimy hałas w słusznej sprawie, a cały dochód przekazany zostanie na walkę z rakiem. Przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters. Impreza w hali Odra, rave na walkę z rakiem w piątek o godzinie 20.00.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło, jego nowości w RMF Max. Witajcie po 21. No i startuje festiwalowy sezon w Polsce i dzisiaj wieczorem ugraby też do wzięcia wejściówki na ING Silesia Beats. Nie jakieś takie zwykłe, tylko podwójne na dwa dni. Kto chce, słucha dalej. Mój numer SMS na pewno się przyda, to 3001. A na starcie naszego wieczornego spotkania dobre, hałsiwa Sony Fodera i jego Think About Us.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Taki klimat tworzy Eben, jego Heads w RMF Max. Kto już szykuje sobie ciuchy na jutro? No to może tak jutro bardziej na czerwono, bo włoskie badania wykazały, że czerwony kolor zwiększa atrakcyjność nawet o 15%. Dlatego czerwony to nie kolor, to strategia. No to ja jutro przynajmniej w czerwonych skarpetkach. No i stojąc przy szafie, słuchamy kolejnej nowości Rehab. Nie wiem, czy często na czerwono, ale mam nowość, którą polecam. Robię głośniej Rehab i jego Ghost Town.

0: Kto chce do Hiszpanii, o Loret de Mar, Mata w RMF Max, a kto chce potańczyć na ING Silesia Beats? No przecież ten czerwcowy weekend coraz bliżej. RMF Max zaprasza, a Graba ma dla was bilety. Podwójny karnet na dwa dni. Do wzięcia dla ciebie. Napisz, dlaczego to ty chcesz tam potańczyć i być może zadzwonię właśnie do ciebie za kilka minut. Mój numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Kto chce na ING Beats? 3001. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie
7: z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: Aziz Amto, Ed Sheeran robi klimaty. Jaki klimat będzie w czerwcu? No bo przecież zbliża się ING Silesia Beats. Kto chce jechać i dlaczego, pisze do Graby SMS-em na 3001. Patryk, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, hej.
0: Dlaczego chcesz tam być? 12-13 czerwca?
1: Bo będę jechał przez całą Polskę. Dawno nie robiłem takiego długiego tripu.
0: Patryk napisał też, że jeszcze nie był, a słyszał, że jest fajnie. No jak słyszałeś, to trzeba sprawdzić, okej. Okay. Patryk, musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z line-upu, jednego wykonawcę i masz podwójny karnet na dwa dni dla siebie.
1: Powiem ci, że frontliner mi tam bardzo siadł i na niego bym chciał
0: wyjechać. O, to ty na techniawki, na ostro, dobrze, no to będzie jeszcze Madix, Lili Palmer na tej samej scenie. Także DV8, B-Front, ale jakbyś chciał zmienić się scenę, to na przykład Young Leosia też, jakby co.
1: Może zostanę na grupie.
0: Rozumiem, może Young Leosia bez techno, ale też będzie imprezował. Oczywiście, Patryk, wygrywasz podwójny bilet, podwójny karnet na dwa dni na IG i ING Silesia Beats. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Sorbonę, z którą będę na pewno jechał.
0: Wow, ale będzie romantycznie. Mąż, tak. Mąż i żona na techno. I to się nazywa małżeństwo XXI wieku. Dla was nasza też taneczna nowość, Milki w remiksie Davida Getty. Dobrze to zrobił. To tym razem house'y. Just the way you are. Miłej zabawy.
1: Dziękuję.
2: To jest nowość RMF Max.

The First Time to Damian Dawid, który niedawno wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. No i może na miejscu pierwszym pojawi się niedługo John Summit. Mam dla was jego nowość. Rozpędza się z ekipą Chainsmokers. To imprezowe zwierzaki. No tak imprezują, że do niektórych hoteli na świecie to już nie mają wstępu. Naprawdę, co oni tam porobili? Przyznali się, że rzeczywiście nie posprzątali jednego apartamentu. Zróbcie głośniej nasza nowość John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time. RMF Max. Jednego apartamentu. Zróbcie głośniej nasza nowość John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time.

0: Tam to wieczorna nowość od Metznera w RMF Max. Polecam ten kawałek także na spacery, tylko uwaga, uwaga, bo można w lesie znaleźć różne fajne rzeczy. Czasami piszemy na rmfmax.pl. Facet poszedł na spacer do lasu, zajrzał pod drzewo i znalazł prezenty z VI wieku. No niestety nie będzie mógł sobie tego zatrzymać. Więcej u nas rmfmax.pl, a ugraby za chwilę. Somber, wróci też Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Nareszcie.
1: No nareszcie, wieczorny czas. Męskiej Grani Orkiestra, no i ich nowość na tegoroczny sezon. Teraz nareszcie kawałek dla każdej pielęgniarki, bo dzisiaj dziewczyny świętują. Przepraszam, nie tylko dziewczyny, oczywiście pielęgniarze też. Dzisiaj mamy jeszcze dzień pielęgniarza i pielęgniarki. I to nieprawda, że w Polsce średni wiek pielęgniarki to 75 lat. No ale blisko. Dla wszystkich Swedish House Mafia. Dzięki, że jesteście. Wait so long.

Nothing Breaks Like a Heart. Taki klimat wieczorowo zrobili nam Mark Ronson i Miley Cyrus. Teraz zaproszenie na trasę. Naszą trasę oczywiście. Lato na maksa wjeżdża w sobotę do Piły. Kto będzie? Szczegóły w tej godzinie. Teraz Gromi, który na lato też szykuje kilka niespodzianek. A jedna z nich teraz. Gromi, jego muzyczna nowość w RMF Max. Say my name.

Miss Dior, nasze modelki, które rządziły również na scenie RMF Max, na naszej trasie Lato na Maxa, no i wystartowaliśmy. Lato 2026. Ja wiem, że za oknem nie czuć, ale nasza letnia trasa już się dzieje i kolejny przystanek w najbliższą sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. A w Pile na naszej scenie Zalia Posti, ale także Ola Bieniarz, która zamiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max, i może w jej playliście znajdzie się także ten kawałek Felix Jen, Kaskada, no idealny numer na imprezy, także na Lato na Maxa w Pile w sobotę. Boy, you turn me.

Anetka w RMF Max. Komu miałabym powiedzieć? No to ja chciałbym powiedzieć, że rozwiązaliśmy zagadkę. Wiele osób pytało, nikt nie był odważny tak głośniej. Czy można siadać na desce sedesowej w publicznej toalecie? Teoretycznie tak. Więcej na rmfmax.pl, chociaż tam bardziej niebezpiecznie, to często jest to w powietrzu. A nawet kran jest często bardziej zanieczyszczony niż ta deska. Oczywiście są wyjątki. Teraz pauza wieczorowo w RMF Max dla tych, którzy także w łazience z nami o tej porze nasze wieczorne hausy. Pauza i Magnetic.

Faithless, New Religion. Teraz numer, który słychać już w klubach, na festiwalach dookoła świata. My też zapraszamy na najciekawsze wydarzenia. Mamy dla was bilety na ING Silesia Beats. Jutro Graba też będzie mieć dla was podwójne karnety, tak, dla dwóch osób na dwa dni. Kto chce tańczyć razem z nami i dlaczego? Pisze na 3001 koszt jak zwykły SMS. Teraz też potańczymy Another w numerze Talk to You.

0: Leave a Dream to Alex Warren i jego muzyka. Wiemy, jak śpiewa, ale jak pachnie. No czasami to trzeba się powąchać, bo podobno kobiety bardziej pociąga zapach faceta niż jego wygląd. Bardzo często. Może dlatego trudniej się dopasować przez internet. Po prostu trzeba się spotkać gdzieś w realu, no i trzeba się powąchać. Ciekawe, jak pachnie Gordo na imprezach. No na pewno spocony. Loco Loco już za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EVOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EVOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: Zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

imprezowe Kalifornia Love White. Być może w tym tygodniu wskoczy na miejsce pierwsze listy Hobbens. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz gość, który już tam był na samym szczycie, to Kungs, który często w swojej muzyce korzysta z żywych instrumentów. Pokazał kiedyś, jak świetnie gra na gitarze. Tak więc potrafi. Nie tylko, że tam, prawda, myszka i klawiatura. Kungs i jego Galaxy.

pamiętacie jeszcze te dziewczyny? To duet Icona Pop. Co jakiś czas pojawiają się na festiwalach i w klubach, bo gdzieś tam po drodze miały jeszcze mnóstwo hitów. Teraz nowy na horyzoncie, który polecam wam w tym tygodniu. Świeża nuta z listy Hot Bands. To Niemiec Topic i Becky G. Topic łączy tutaj afrohausy i takie latino brzmienia. Słychać tu wakacje w numerze Sorry Papi.

All I Know, Rudimental. Na wieczorne pobudzenie polecam bity RMF Max, jeżeli na przykład w ciągu dnia przymyka wam się oko. Jakby co, to proszę nie za długo, jeśli chodzi o drzemki. Według naukowców NASA taka optymalna popołudniowa drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej. Natomiast taka idealna dokładnie 26 minut. Dla tych, co może już przy łóżku, Wiktor Jakida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów wieczorowo w RMF Max, gdy będziesz sam.

Baby, Matt Wysota w RMF Max. Teraz wiadomości, w Japonii tam co jakiś czas pojawiają się ciekawe usługi. Mają tam różne dziwne rzeczy i w Japonii jest także usługa wynajmowania partnera tylko na wspólne wyjście albo zdjęcia, czyli nie idziecie tak oficjalnie na randkę, tylko tak na niby, żeby sobie zrobić zdjęcie dla przyjaciół, dla rodziny. Może to jest pomysł na biznes w Polsce. Kto chciałby wynająć grabę? Nie wiem tylko, jak ustalić cenę. Oczywiście 1 000 000 dolarów, ale dla was promocja. 99% zniżki.

0: Chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No i rzeczywiście Polskę objął chłód dzisiaj wieczorem. W nocy też będzie zimno, ale spokojnie, sprawdziłem prognozę długoterminową jeszcze na maj. No, tak do weekendu to rzeczywiście chłodno, ale już po weekendzie to wracamy do wiosny. Będzie coraz więcej słońca i będzie przyjemnie. I w końcu będzie można wyskoczyć w shortach, tak mi się wydaje, a nie tylko cały czas czapka i jeszcze może szalik.
1: Do mnie, jaki mamy plan? Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: fajne bity, zrobili tutaj mega klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka, Kłódki. Odkrywamy polskie talenty wieczorowo, jutro również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w RMF Max. Startujemy nasz wieczór także jutro, tomorrow, środa 20, a rozpoczniemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. I jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Podwójne karnety na dwa dni do wzięcia u Graby. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.